0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat. Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że Cię wyleczy doktor lecząc raka samym dotknięciem ręki.

oczach widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Resort cyfryzacji uspokaja w sprawie giga wycieku danych medycznych Polaków. Rumunia wyłącza elektrownię atomową w związku z suszą. ORP Wicher już na wodzie. Dwa kolejne okręty w drodze.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Mieszko Drescher. Zapraszam. Dane nie trafiły na sprzedaż. W ataku nie brały udział podmioty spoza Polski. Takie są jak na razie ustalenia w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że nie każdy z tej grupy będzie miał problem.
4: Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
3: Jak dodawał wicepremier, wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on powiadomiony przez służby. Nie zdradza przy tym, czy hakerzy zarządzają. Dali okupu.
0: Prawda Antyradia.
3: Drugi, ostatni reaktor do wyłączenia. Przestanie działać elektrownia atomowa w rumuńskiej Czernawodzie. Powodem jest niski poziom Dunaju. Woda z rzeki jest niezbędna do chłodzenia siłowni. Operator rumuńskich sieci elektroenergetycznych zapewnił, że kraj ma wystarczające zasoby, aby móc uzupełnić deficyt spowodowany wyłączeniem elektrowni.
0: Prawda Antyradia.
3: ORP Wicher zwodowany w Zatoce Gdańskiej. To zwieńczenie kilkudniowych wydarzeń związanych z chrztem jednostki. Statek rozpocznie służbę w 2029 roku. W ramach największego w historii programu modernizacyjnego naszej floty powstaną jeszcze dwa bliźniacze wielozadaniowe okręty – Burza oraz Huragan. Wartość umowy to 15 miliardów złotych.
0: Prawda Antyradia.
3: Kupowanie wakacji last minute może się wiązać z presją. Powodują ją komunikaty. Został ostatni pokój, promocja się kończy, czy inni też oglądają.
5: Takie komunikaty oczywiście mogą być prawdziwe, ale mogą również skłaniać do pochopnego podjęcia decyzji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, by wtedy po prostu zwolnić. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
6: Atrakcyjna cena widoczna na początku rezerwacji nie zawsze z kwotą, którą ostatecznie zapłacisz. Przed zatwierdzeniem płatności sprawdź pełen koszt dodatkowego opłaty i usługi oraz warunki anulowania rezerwacji. Porównaj cenę końcową z tą, która skłoniła Cię do wyboru oferty.
5: Pośpiech nie jest dobrym doradcą także po dokonaniu rezerwacji. Zdarza się, że cyberoszuści przechwytują nasze dane i wysyłają SMS-y lub maile o treści zapłać teraz albo stracisz pobyt. Kluczowe jest, by nie klikać w żadne linki. Paulina Kozioł, Antyradio.
3: Na razie przyjemny chłód, ale na horyzoncie skwar. Na termometrach obecnie od zaledwie 6 stopni w mazowieckich Kozienicach do 16 na Helu. W ciągu dnia słonecznie w całym kraju i około 27-30 stopni. Jutro też słonecznie, ale na południowym zachodzie nawet 35. W niedzielę upał przeniesie się na wschód, na zachodzie deszcz i burze.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Gdzie i na co są przeznaczane publiczne pieniądze? Odpowiedzi na to pytanie można szukać na stronie o nazwie Gdzie pieniądze? Portal stworzony z inicjatywy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pozwala sprawdzić, jakie środki z programów rządowych trafiały do poszczególnych gmin, powiatów i instytucji w regionie. Dane są na bieżąco aktualizowane. Celem projektu jest zwiększenie przejrzystości wydawania publicznych pieniędzy.
8: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski. Szanowni Państwo, w dzisiejszym świecie skomplikowanym, trudnym, pełnym półprawd i różnego rodzaju manipulacji, rzetelna, dobra informacja jest na wagę złota. Ponadto jesteśmy dziś nauczeni i tak to dziś funkcjonuje. Nie mamy czasu szukać, wyszukiwać. Chcemy mieć informacje podane w przystępnej formie, intuicyjnie, łatwo, tu i teraz. Zadaniem administracji rządowej jest oczywiście dystrybuować środki finansowe, ale też rzetelnie informować obywateli o tym, jakie środki trafiły do ich jednostek i na co mogły być wykorzystane. My postanowiliśmy to zrobić w sposób nowoczesny, innowacyjny. Narzędzie, które zostało zaproponowane, które jest też pokłosiem takiej dobrej współpracy dyrektora Biura Wojewody Łukasza Krzysztofika, który odpowiada za komunikację w naszym urzędzie, z naszymi specjalistami z dziedziny informatyki, którzy z kolei współpracują, konsumując porozumienie, jakie miałem przyjemność podpisać jako reprezentant Urzędu Wojewódzkiego z Akademią Górniczo-Hutniczą, z panem rektorem Lisem, w ramach którego w wielu segmentach naszej działalności, w sprawach bezpieczeństwa, rozwoju, udoskonalania narzędzi między innymi informatycznych, wspierają nas eksperci i specjaliści Akademii Górniczo-Hutniczej.
9: Łukasz Wakspunski, dyrektor Biura Informatyki Małopolski Urząd Wojewódzki. Celem portalu jest pokazanie, jak w jaki sposób są alokowane środki rządowe będące w dyspozycji wojewody małopolskiego na terenie województwa małopolskiego dla powiatów, gmin. Pokazujemy na tym portalu, jak są wydatkowane środki w zależności od programów rządowych.
8: Portal Gdzie Pieniądze jest łatwym, prostym i ogólnodostępnym narzędziem, które pozwala prześledzić szlaki przepływu środków finansowych, które są dystrybuowane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego, a pochodzą z szeroko pojętych środków będących w dyspozycji administracji rządowej. To nie są małe kwoty, to jest ponad 3 miliardy złotych, o których mówimy w bazie tego portalu. Można bardzo precyzyjnie, czy to wyszukując po dacie, czy też po roku przyznania środków, czy to po programie, a tych programów jest kilkadziesiąt, to jest blisko 30 różnych programów, które realizuje Urząd Wojewódzki w różnych wydziałach, można sobie wyszukać, jakie środki trafiły. Natomiast korzystając z interaktywnej mapy, można sprawdzić dany powiat, daną gminę i uzyskać bardzo szybko, precyzyjną informację, ile środków z danego programu trafiło do jednostki samorządu terytorialnego.
9: Tak, na portalu mamy kilka filtrów. Po pierwsze, programy, z których mogą skorzystać gminy, powiaty na terenie województwa małopolskiego, a drugi filtr obejmujący lata, za które mogą lata, w których są te środki wydatkowane przez wojewodę.
10: Jak wyglądały przygotowania do utworzenia właśnie takiej podstrony?
11: Wojciech Wątor, jestem kierownikiem działu usług i aplikacji Centrum Rozwiązań Informatycznych NGH. Troszkę to trwało. Mieliśmy bardzo dużo spotkań właśnie z Urzędem Wojewódzkim. Jakiś plan działania opracowaliśmy. Ustaliliśmy, że powinno to się opierać o mapę. Tą mapę podzieliliśmy na kilka sekcji. Podzieliliśmy tak, że mamy wszystkie, więc widać kolory tych powiatów czy gmin, jeżeli dostaniemy się niżej, które mają najwięcej tych środków wydatkowanych. Dokładnie tak jak pan dyrektor powiedział, jeżeli chodzi o tą filtrację po programach, też możemy sobie to przefiltrować, gdzie okazało się, że jest tych programów dużo więcej i dużo więcej środków wydatkowanych niż się spodziewaliśmy, więc cały czas pracowaliśmy nad tymi zmianami. W ostatnim czasie koledzy też wprowadzili połączenia autobusowe, które też są widoczne na poszczególnych mapach. Teraz tutaj widać właśnie te wszystkie programy, które są prezentowane w zależności od tego, z jakiego roku skorzystamy.
10: Tych programów jest sporo, można zobaczyć z lewej strony i właściwie chciałby się powiedzieć, że ta praca nigdy się nie kończy, bo w końcu ta baza będzie wymagała co jakiś czas aktualizacji.
9: Dokładnie tak. Te programy rządowe cały czas się zmieniają, cały czas się zwiększają i dlatego też ta mapa będzie aktualizowana w zależności od tego, jakie programy będą dochodzić, jakie środki nowe w dyspozycji wojewody będą do wykorzystania. Więc ta mapa będzie żyła. Celem jest tak, żeby mieszkańcy naszego województwa na bieżąco mieli informacje, jak i z jakich programów korzystają poszczególne powiaty, gminy na terenie województwa małopolskiego.
10: Ale to jest pionierski projekt dla naszego regionu, prawda?
9: Ja bym powiedział nawet więcej. Wydaje mi się, że to jest pionierski projekt w skali całego kraju. Wydaje mi się, że nie ma takiego portalu stworzonego przez urzędy wojewódzkie w naszym kraju, które prezentowałyby alokacje środków rządowych przez wojewodę na terenie swojego województwa.
10: Uważają panowie, że to jest potrzebne, że jednak taka transparentność i takie dane na wyciągnięcie ręki obywatela są dzisiaj koniecznością?
9: Zdecydowanie tak. Mieszkańcy wymagają transparentności, przejrzystości, dlatego też wojewoda małopolski zdecydował się na taki krok, żeby pokazać to w sposób transparentny, ale też z drugiej strony przyjazny, jeżeli chodzi o użytkowanie dla mieszkańców naszego województwa, czyli w postaci interaktywnej mapy, w której możemy sobie filtrować, zakładać różnego rodzaju filtry, żeby wiedzieć, jakie programy zostały skierowane do poszczególnych powiatów, gmin na terenie naszego województwa.
10: To może powiedzmy, z jakimi programami możemy się zapoznać?
9: Patrząc na mapę, jednym z większych programów to są środki pomocy społecznej. Stanowią dosyć dużą część. Kolejnym programem to na pewno jest program ochrony ludności i obrony cywilnej, uchwalony w zeszłym roku, kontynuowany w tym roku, jeżeli chodzi o program rządowy. Na pewno wszelkie programy społeczne, na pewno wszelkie programy edukacyjne, na pewno wszelkie programy związane z infrastrukturą. To wszystko można sobie wyfiltrować, wybrać i sprawdzić, jak te środki spłyną od wojewody małopolskiego do poszczególnych gmin i powiatów.
10: Tych danych jest sporo, są różnego rodzaju wykresy, są wykresy też kołowe, jest mapa. Nieco kojarzy mi się ten system z Eurostatem. Nie wiem, czy to słuszne skojarzenie.
9: Myślę, że tak. Celem było pokazanie w sposób możliwie prosty i przejrzysty, korzystając z dobrych praktyk i z jednej strony, a z drugiej strony z User Experience, tak żeby użytkownicy, nawet mniej cyfrowi, mogli sobie w sposób przyjazny przefiltrować, sprawdzić, jak te środki idą. Na pewno duża zasługa tutaj naszego partnera, czyli zespołu po stronie Akademii Górniczo-Hutniczej, z którą mamy porozumienie o współpracy, rozwoju, między innymi w zakresie nowych technologii, to większość ich pomysłów, ich doświadczenie stworzyły taką platformę, którą teraz, portal, który teraz prezentujemy.
8: Z ostatniego roku, z ostatnich miesięcy wyszukamy tam środki na poziomie ponad 180 milionów złotych, które trafiły w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Znajdziemy tam informacje o tym, jak zostało rozdysponowane 350 milionów złotych, które trafiły w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Z precyzyjnym odnalezieniem tego, w którym powiecie i w której gminie dane inwestycje zostały zrobione, zobaczymy tu między innymi na przykład piękne miejsce ukrycia, które jest w Bobowej. Prześledzimy tutaj ścieżkę poszczególnych wozów strażackich, ponad 30, które trafiły do Państwowej, do Ochotniczych Straży Pożarnych. Kolejnych 40, bo łącznie było ich 70, kolejnych 40 pojazdów, które trafiły do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Tu zobaczymy, jak były dystrybuowane środki w ramach szkoleń dla różnych organizacji. Między innymi mówiono o tym, że nie są realizowane szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, dla

0: spodziewaliśmy się, że środki mogą być wydatkowane nie tylko na powiat, ale jednocześnie na przykład na cały urząd małotrzałkowski albo na całe województwo, więc tutaj to było też problematyczne, ale udało nam się to ładnie zaprezentować, co teraz widać na, właśnie na tych wykresach oraz na tym wykresie kołowym, tak, gdzie mamy tylko część programów i pokazaną skalę, które to jest tak naprawdę wartości są największe i zebrane łącznie pozostałe. Więc bardzo ładnie to się prezentuje. Również ładnie to wygląda na telefonach komórkowych czy urządzeniach mobilnych.
1: Mam taką nieśmiałą prośbę, czy możemy właśnie spróbować z poziomu telefonu krok po kroku, gdyby Pan mógł opisać, jak należy się tym posłużyć. Czyli wchodzimy na stronę, ta strona brzmi
0: gdziepieniądze.mów.pl i tutaj możemy się dostać do strony, mamy bardzo ładne filtry, które są zwijane, ale bardzo łatwo się dostać do środka. Możemy sobie pofiltrować te programy, możemy wprowadzić nazwę programu, mamy mapę podzieloną na poszczególne segmenty, czyli mamy wszystkie finansowania, Urząd Marszałkowski. Tutaj też widać, jak bardzo ładnie jest to jednolite kolorystyczne, no bo tutaj mamy cały urząd, powiaty, gdzie już widzimy różnicę w kolorystykach, czy gminę. Oczywiście możemy przechodzić niżej, tak? Więc w tym momencie dostaliśmy się już bezpośrednio do powiatu. Możemy też widzieć, zobaczyć, że w gminie Myślenice takie środki były wydatkowane i najwięcej było świadczeń rodzinnych. Tak realnie każdą z tych miejscowości możemy, miejscowości, gmin, powiatów przeklikać. Jeżeli chodzi o połączenie autobusowe, to jest funkcjonalność, która była dodana ostatnio. Też pokazujemy, w jaki sposób wyglądają połączenia i jakie środki finansowe były przeznaczone dla danego regionu. No, jeżeli tutaj klikniemy miasto Kraków, to widzimy sumę wydatkowania na rok 26. Mamy podział na trasy Kraków-Myślenice, Olkusz, Trzyciąż Kraków, więc jest to bardzo intuicyjne i bardzo łatwo się do tego dostać.
1: Czyli zebrane dane odwołują się do jakiego okresu?
2: Zebrane dane odwołują się do okresu od 2024 w górę. Mamy tam część danych historycznych z ostatnich 2 lat, mamy rok bieżący, ale także jest część programów, gdzie pokazujemy już alokację środków na kolejne lata, czyli 2027-2028. No wraz z upływem czasu myślę, że tą bazę będziemy aktualizować, zarówno dane archiwalne, jak i dane przyszłościowe.
1: Czyli podsumowując, ten pierwszy etap, który możemy podziwiać na ten moment, te najbardziej aktualne dane, to ich przełożenie, przetworzenie na stronę internetową. Ile łącznie Państwu zajęło?
0: Realnie to było kilka miesięcy pracy. Największym problemem było ustalenie jakiegoś wspólnego scenariusza, jak chcemy, żeby to wyglądało, więc tutaj bardzo mocno współpracowaliśmy z Urzędem Wojewódzkim i udało nam się dojść do jakiegoś wspólnego pomysłu i tej wizualizacji, która jest w tym momencie, tak? Dlatego też nie odbiega to, co mamy, co dotyczy środków finansowych i programów. Ta mapa nie odbiega od tej mapy, która dotyczy połączeń autobusowych, tak? Jest to bardzo spójne, więc łatwo się poruszać między jednym a drugim etapem.
3: Rozmawiała Ola Wasilewska.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Nowe przepisy o mobbingu podpisane, opublikowane i wejdą w życie na początku listopada. Poszkodowany ma mieć łatwiej. O szczegółach Joanna Łukrzas i firma.
5: 30 lipca 2026 roku prezydent Rzeczpospolitej podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą mobbingu. Pracownik, który go doświadczył, będzie mógł dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia za krzywdę lub odszkodowania za szkodę majątkową. Minimalne zadośćuczynienie wyniesie 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli przy stawce obowiązującej w 2026 roku 28 836 zł. Ustawa wejdzie w życie 3 miesiące po ogłoszeniu, a pracodawcy będą mieli kolejne 6 miesięcy na dostosowanie regulaminów. Sprawcą mobbingu może być pracodawca, przełożony, współpracownik, podwładny, grupa osób lub osoba wykonująca pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Mobbingiem będzie też nakazywanie takich działań lub zachęcanie do nich. Każdy pracodawca będzie musiał systematycznie przeciwdziałać mobbingowi i nierównemu traktowaniu. Firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników muszą określić zasady tych działań w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub osobnym regulaminie. W praktyce dokumenty powinny wskazywać sposób zgłaszania problemów, osoby odpowiedzialne i zasady postępowania wyjaśniającego. Pracownicy muszą je znać, a pracodawca reagować na zgłoszenia. Zgodnie z nowymi przepisami mobbing będzie oznaczał uporczywe, czyli powtarzające się, nawracające lub stałe nękanie pracownika. Poszkodowany nie będzie musiał

0: wykazywać, że trwało ono długo, wywołało konkretny skutek, a nie było celowym działaniem sprawcy. Mobbing może polegać m.in. na upokarzaniu, zastraszaniu, nieuzasadnionej krytyce, ośmieszaniu, izolowaniu z zespołu, utrudnianiu wykonywania obowiązków lub ograniczaniu dostępu do informacji. Może mieć charakter fizyczny, słowny lub pozawerbalny. Jednorazowe zachowanie nie będzie kwalifikowane jako mobbing.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Joanna Łukrzas i firma.

0: I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
0: Po reklamie.
2: CPN wróci na ostatnie dni wakacji. Jest zapowiedź premiera. Drożyzna na stacjach paliw to drożyzna wszędzie. Inflacja w górę. Groźne pożary w Chorwacji. Ewakuacja mieszkańców i turystów.
0: Prawda Antyradia.
2: 6.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. CPN wraca na ostatnie dni wakacji. Ponowne wprowadzenie pakietu obniżkowego zapowiedział premier Tusk. Od poniedziałku obniżony zostanie VAT na paliwa. To powinno się przełożyć na spadki cen na stacjach, nawet o złotówkę za litr. Ale po tym okresie na obniżki cen raczej nie możemy liczyć, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
3: Obawiam się, że dopóki nie będzie widoków na proces pokojowy, przynajmniej rozpoczęty na Bliskim Wschodzie, nie ma powodu, żeby ceny szybko i wyraźnie się obniżały.
2: Iran zapowiada, że nie otworzy cieśniny Ormuz, dopóki Stany Zjednoczone nie zakończą wojny.
0: Prawda Antyradia.
2: Rosnące ceny paliw budzą obawy. 1/3 konsumentów mówi, że to, co dzieje się na stacjach benzynowych, jest obciążeniem dla ich domowych budżetów. A to nie koniec.
4: Drogie paliwo to nie tylko kwestia tankowania swojego samochodu. Ceny paliw przekładają się też na to, ile zapłacimy w sklepie spożywczym albo u fryzjera. I to budzi obawy. Bikinfo Monitor, Waldemar Rogowski.
5: Aż 82% konsumentów spodziewa się, że wyższe koszty paliwa przełożą się na droższe towary i usługi. Co istotne, te oczekiwania znajdują odzwierciedlenie w deklaracjach samych przedsiębiorców. Co trzeci przedsiębiorca rozważa podniesienie cen swoich produktów i usług.
4: Polacy starają się oszczędzać. Ponad 1/3 właścicieli samochodów deklaruje, że zamierza nimi jeździć rzadziej. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
2: To, że wszystko drożeje, potwierdza GUS. Inflacja w lipcu wyniosła 3%, w czerwcu to było 2,5%. W ciągu miesiąca najbardziej podrożał transport, rekreacja, sport i kultura oraz informacja i komunikacja. Staniały żywność i napoje bezalkoholowe, odzież i obuwie oraz higiena osobista.
0: Prawda Antyradia.
2: Niebezpieczne pożary w Chorwacji. Tamtejsze władze ewakuowały mieszkańców i turystów z okolic Splitu nad Adriatykiem. Na razie wszyscy ewakuowani zostali przewiezieni do hali sportowej w leżącej niedaleko miejscowości Omisz. Z kolei droga prowadząca przez Lokwę została przez strażaków zamknięta. Ogień nie tylko podchodzi pod domy, jest też coraz bliżej brzegu Adriatyku. 33 minuty po 6:00. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Ben Affleck wraca za kamerę i przed nią jednocześnie. Jest pierwszy zwiastun thrillera Animals. Gwiazdor gra kandydata na burmistrza Los Angeles, którego syn zostaje porwany. Aktor film wyreżyserował, współtworzył scenariusz i właśnie zagrał główną rolę. Obok niego Kerry Washington czy Gillian Anderson. Premiera 9 października na Netflixie. Zostajemy na Netflixie, bo ponoć ma powstać nowy serial osadzony w uniwersum prawnika z Lincolna. Będzie się kręcił wokół postaci przyrodniej siostry, głównego bohatera. Według Deadline produkcja jest dopiero na etapie tworzenia koncepcji. Conan O'Brien założył zespół rockowy. I to nie żart. Kapela komika nazywa się The Vigodas, na cześć aktora Abe'a Vigody, częstego gościa jego dawnego programu. Pierwszy koncert odbył się w sklepie płytowym w Los Angeles. Reszta grupy grała wcześniej z Beckiem czy Shakirą.
6: Na razie przyjemny chłód, a na horyzoncie skwar. Na termometrach obecnie od 6 stopni w mazowieckich Kozienicach do 16 na Helu. W ciągu dnia słonecznie w całym kraju i około 27-30 stopni. Jutro też słonecznie, na południowym zachodzie nawet 35 stopni. W niedzielę upał przeniesie się na wschód, a na zachodzie deszcz i burze.
7: Desperados na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie.

0: Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Egzekucja w Warszawie udaremniona. Wpadł rosyjski zamachowiec. Skwar wraca do Polski. To może być ostatnia fala upału w tym sezonie. Drogowy Armagedon od dziś w Warszawie. Wisłostrada będzie zamknięta.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła siódma. Mieszko Drescher, zapraszam. Rosyjski cyngiel wpadł w Warszawie. Mężczyzna na zlecenie tamtejszych służb specjalnych miał za zadanie dokonać egzekucji na obywatelu Ukrainy i USA. Na szczęście nie zdążył, ale do takich sytuacji może dochodzić częściej, mówi premier Donald Tusk.
3: Niestety musimy przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie.
2: Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu. Rosjanin usłyszał zarzuty, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
1: Prawda Antyradia.
2: Gorąco wraca do Polski. Niewykluczone, że po raz ostatni w tym sezonie. IMGW ostrzega, że w weekend będzie nawet 35 stopni, ale nieubłagany koniec lata widać w prognozach, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
2: A po weekendzie się ochłodzi i w większości kraju pojawią się deszcze i burze.
1: Prawda Antyradia.
2: Czyli na defiladę wojskową w Warszawie pogoda dopisze. Parasol można zabrać co najwyżej do ochrony przed słońcem. Zrezygnować warto z samochodu. I to już dzisiaj, pomimo że impreza jest jutro. Od 16 zamknięta będzie Wisłostrada od mostu Łazienkowskiego aż do Północnego. To oznacza komunikacyjny Armagedon po obu stronach Wisły w godzinach szczytu.
1: Prawda Antyradia.
2: Wygraliśmy raz 50 lat temu, a przeżywamy do dzisiaj. Będzie mecz Polska kontra Anglia na Stadionie Śląskim w Chorzowie z okazji 70. urodzin kotła czarownic. W 73. roku na Stadionie Śląskim Orły Górskiego wygrały 2-0.
5: Stadion Śląski był takim polskim Wembley. Tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna. Ten 12. zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie.
2: Wspomina bramkarz Jan Tomaszewski. Jubileuszowy mecz gwiazd piłki nożnej Polska-Anglia będzie 5 września. Na termometrach obecnie od zaledwie 7 stopni w mazowieckich Kozienicach do 16 na Helu. W ciągu dnia słonecznie w całym kraju i około 27-30 stopni. Jutro też słonecznie, na południowym zachodzie nawet 35 stopni. W niedzielę upał przeniesie się na wschód, na zachodzie deszcz i burze. Jednak na Dolnym Śląsku wciąż gorąco.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Despre Anos na wakacje w Antyradio.
1: 9 minut po godzinie 7. Ja wam powiem, że wczoraj spędziłem trochę czasu przed telewizorem. Mm-hmm. Oglądałem polskie drużyny, które walczyły w europejskich pucharach. Mm-hmm. I po pierwszym meczu z Glasgow Rangers padły słowa, że Rangersi przegrali z drużyną, której nazwa brzmi jak kod do Wi-Fi. I wyobraźcie sobie, że wczoraj Jagiellonia pięknie odpowiedziała filmikiem, gdzie kodem do Wi-Fi jest Jagiellonia Białystok. Pan odpala komputerek, wpisuje Jagiellonia Białystok i ma połączenie z kolejną rundą europejskich pucharów. No nic, trzeba kibicować wszystkim polskim klubom, bo to w naszym wspólnym interesie. A co dziś w programie?
2: Pewnie, że tak. No proszę, właśnie, dobrze Cię widzieć, Piotruś, w ogóle.
1: Cześć.
2: Od tego bym zaczęła, prawda? Tak, dzisiaj pogadamy o jeżozwierzach uciekinierach. Między innymi.
1: Dobre,
2: nie? Jeżozwierz uciekinier. Krąży po Warszawie.
1: Ktokolwiek widział. Mm-hmm. Dobra, słuchajcie, oprócz tego o kimś, kto zbiera autografy i ma ich bardzo, bardzo dużo, a te autografy ma w książkach, więc na pewno jest odczytany.
2: O zbieraniu gotówki też będzie, bo okazuje się, że nasz naród przoduje w tym temacie.
1: Ja myślę, że w pewnym momencie okaże się, że mieliśmy rację. Tak mi się wydaje, bo my jesteśmy całkiem fajni. Mamy fajne drużyny sportowe z poczuciem humoru.
2: W ogóle jesteśmy fajni.
1: No właśnie. No. T-Love i Irish teraz 10 minut po 7. Zaczynamy.
2: Dzień dobry.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Na początku mówiłem wam o tej Jagiellonii. I wyobraźcie sobie, wszedłem na to konto Jagiellonii pod tym filmikiem i kibice Celticu są

0: Niebo wzięci.
1: Wcale się nie dziwię, jak to między tymi kibicami piłkarskimi. Teraz jest jakaś chryja w Polsce, bo Węgrzy ponoć odwiedzili jakąś pizzerię i teraz kibice, nie pamiętam miasta, i teraz mam problemy, bo nasi polscy kibice postanowili pokazać, jacy są super.
2: Słuchajcie, przenosimy się ze Szkocji do Włoch i mamy tutaj do czynienia z pewną panią, która, proszę ja was, zaczęła rumakować w kierunku policjantów, no i skończyło się to dla niej źle. Otóż we wrześniu 2020 mieszkanka okolic miasta Udine, też piłkarska miejscowość, została ukarana przez karabinierów mandatem w wysokości 300 euro za to, że podczas jazdy trzymała telefon.
1: No i ona się zdenerwowała bardzo, bo post factum stwierdziła, że ona wcale nie trzymała telefonu, a w ręku miała plaster smażonej cukinii, który wkładała sobie właśnie do ust i twierdzi, że policjantom się coś pomyliło i że to nie był telefon, a cukinia właśnie.
2: No i że ma zestaw głośno mówiący i że w ogóle to nieprawda. No i słuchajcie, ukarana kobieta, tak jak mówiliśmy wam, złożyła zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez karabinierów. No i słuchajcie, sąd w pierwszej instancji stwierdził, że w momencie kontroli kobieta nie złożyła żadnego oświadczenia podważającego stwierdzone wykroczenie, no a tak, taki zarzut...
1: Ta cukinia później przyszła jej na myśl.
2: Dokładnie, wpadła na taki pomysł, ale smażona cukinia nie jest sztywna.
1: No, to znaczy jest pyszna.
2: Ona jest taka oklapnięta.
1: Ale to może ona taki, wiesz, wielki plaster usmażyła tej cukinii takiej wielkości telefonu.
2: No i słuchajcie, jedziemy dalej. Sąd apelacyjny w Trieście utrzymał to orzeczenie i odrzucił skargę kobiety po raz kolejny.
1: Nie, no dobra, po prostu to make long story short, durna baba po prostu teraz musi zapłacić nie tylko ten mandat 320 euro, ale też prawie 500 euro kosztów postępowania w sądzie.
2: Ale jest waleczna, bo zapowiedziała wniesienie skargi do Sądu Najwyższego.
1: Nie słyszałam tak durnego tłumaczenia, żeby nie przyjąć mandatu.
2: Ktoś do mnie dzwoni, odbiorę mój pomidor.

0: Reklama. Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
7: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
8: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
7: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
8: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
9: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
11: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
12: Nie widzę żadnych słabych stron.
11: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Polska awantura w Zabrzu. Jedna osoba w szpitalu. Mateusz Morawiecki i stronnicy już oficjalnie wyrzuceni z PiS. 26 tytuł w karierze zdobyła Iga Świątek w Toronto.
0: Prawda Antyradia.
16: 7:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Hibolska awantura w Zabrzu. Agresorzy wpadli do restauracji, gdzie przebywali fani węgierskiego klubu Ferencváros, którzy przyjechali do Polski na mecze z Górnikiem Zabrze. Przed restauracją pojawiła się grupa miejscowych i doszło do konfrontacji. Policja w Zabrzu, Sebastian Biok.
17: Ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki, próbując przeskoczyć przez ogrodzenie, niefortunnie upadł i doznał złamania nogi.
16: Właściciel restauracji szacuje straty. Sam mecz zakończył się remisem.
0: Prawda Antyradia.
16: Mateusz Morawiecki i stronnicy wyrzuceni z PiSu. Koleżeński sąd dyscyplinarny partii podjął decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów ze względu na ciężkie naruszenie statutu. Według rzecznika dyscyplinarnego PiSu Karola Karskiego sprawa jest prosta. Stronnicy Mateusza Morawieckiego wystąpili z klubu PiS, by i utworzyli swój własny, a to niezgodne ze statusem. tym samym Mateuszu, na samym Mateuszu Morawieckim ciąży jeszcze jeden zarzut, mówi rzecznik dyscyplinarny PiSu.
5: Sąd dyscyplinarny jeszcze przytoczył jedną okoliczność, jakby wyróżniającą go z tej grupy osób, czyli że publicznie zadeklarował tworzenie nowej, konkurencyjnej w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości partii politycznej.
16: Wykluczeni parlamentarzyści mają teraz tydzień na odwołanie się od tej decyzji. Wczoraj PiSu formalnie wciąż pozostają trzej europosłowie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Piotr Müller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda.
0: Prawda antyradia.
16: Rusza kolejna fala remontów za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. 500 szkół i przedszkoli w Polsce przeszło już termomodernizację, a drugie tyle czeka to wkrótce, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
18: To jest nie tylko zapewnienie ciepła w tych szkołach, w klasach, oddziałach, ale także zapewnienie chłodu dzieciom w upalne dni.
16: Rząd na cały program wyda z unijnych środków ponad 2 miliardy złotych.
0: Prawda antyradia.
16: Iga Świątek wygrała turniej WTA w Toronto. Pokonała zawodniczkę z Kazachstanu, Jelenę Rybakinę, w dwóch setach. Było 6-2 i 6-3, a spotkanie trwało godzinę i 15 minut. Zwycięstwo daje jej awans na piąte miejsce w rankingu tenisistek. To jej 26 tytuł w karierze. Na termometrach obecnie od zaledwie 7 stopni w mazowieckich Kozienicach do 16 na Helu. W ciągu dnia słonecznie w całym kraju i około 27-30 stopni. Jutro też słonecznie, na południowym zachodzie nawet 35. W niedzielę upał przeniesie się na wschód, na zachodzie deszcz i burze, jednak na Dolnym Śląsku wciąż gorąco.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzier.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: No dobrze, pani Małgorzato, poproszę o dźwięczek.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Lecimy, najpierw jubilaci. Maciej Maleńczuk, wszystkiego najlepszego. Uwielbiam. Panie Maćku. Magic Johnson, też pozdrawiamy, legendę NBA. Rene Gościnny miałby urodziny, czyli twórca, słuchajcie, Mikołajka.
2: Wiesz, że ja na pamięć znam w ogóle. Kurczę, bardzo dużo. No, ja, uwielbiam.
1: Figurski to Alcest, pamiętaj o tym.
2: Zawsze mu kanapka masłem do ziemi upada.
1: Mamy Alcesta, Gościnny również Asterixa stworzył, współtworzył i współtworzył Lakiego Luka. Piłkarsko dzisiaj zaczęliśmy, więc kontynuujmy. 1919 rok, pozdrawiamy Ruch Radzionków, który ma urodziny. W Warszawie odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Piłsudskiego w 1995 roku. Dalej na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagrali Stonci. To był rok 98 i wtedy, proszę ja was, no, te koncerty wielkich gwiazd nie były takie powszechne. Lechia zadebiutowała na swoim stadionie PGE Arena w Gdańsku w 2011 roku. I na koniec coś tutaj wam dorzucę około sportowego. Zakończyły się igrzyska w Londynie w 1948 roku. Thank you!

0: 10 minut zostało do godziny 8. A czym zajmiemy się po godzinie 8?
1: Zbierasz autografy?
0: Nie, nigdy nie zbierałam. Mam Agnieszki Chylińskiej autograf i bardzo jestem z niego dumna, bo ostatnio go znalazłam i to chyba jedyny, który mam.
1: Mama mi kiedyś załatwiła autograf Edyty Geppert, jakby mały, przyniosła mi do szpitala. O autografach i książkach i o rekordzistce porozmawiamy po pełnej.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Myśliwce NATO zestrzeliły drona na Łotwie. Drakońskie kary dla piratów drogowych szykuje MSWiA według nieoficjalnych doniesień. Potężne utrudnienia na południu Warszawy. Będzie remont na Puławskiej.
0: Prawda antyradia.
1: Minęła ósma. Mieszko Drescher. Zapraszam. Strzelanie z armaty do komara przećwiczone, tym razem na Łotwie. Myśliwce NATO strąciły drona, który wtargnął do łotewskiej przestrzeni powietrznej tej nocy. Nie ma jeszcze szczegółów na temat bezzałogowca ani jego kraju pochodzenia.
0: Prawda antyradia.
1: 7,5 tysiąca złotych kary za przekroczenie prędkości o ponad 70 km na godzinę. Za przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym 6 tysięcy złotych. Takie zmiany ma przynieść aktualizacja taryfikatora. Według nieoficjalnych doniesień oficjalnie nie ma takiej rekomendacji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
2: Te analizy jeszcze się nie zakończyły, więc w tej chwili odpowiedź jest taka, że nie ma decyzji o tym, by podnosić te stawki, chociaż mamy świadomość, że szczególnie ta dolna granica, jeżeli chodzi o mandaty, jest już mocno nieadekwatna.
1: Mroczek przyznał jednak, że jedną z pilniejszych spraw jest podniesienie kar dla kierowców popełniających wykroczenia na przejazdach kolejowych. O podwyższenie mandatów prosił resort infrastruktury.
0: Prawda antyradia.
1: Zostajemy na drogach, bo warszawiaków czekają kolejne utrudnienia związane z remontem torów tramwajowych. Tym razem na Puławskiej, między pędlami metro Wilanowska i Wyścigi. Start już w ten weekend, a prace potrwają do listopada.
3: Prace są potrzebne, bo torowisko nie było remontowane od 25 lat i w kilku miejscach podmyła je woda. W pierwszym etapie prac tramwaje nie będą jeździły całym odcinkiem. W drugim wrócą na część trasy. Tramwaje warszawskie Witold Urbanowicz.
4: Od przełomu września i października linie 4 i 10 zostaną wydłużone do przystanku Aleja Lotników, gdzie zostanie zamontowany tymczasowy rozjazd nakładkowy.
3: Oprócz torów będą remontowane też przejazdy przez tory, a to oznacza też objazdy dla samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda antyradia.
1: Polska znalazła się na liście krajów europejskich Starlink Roam. Tak SpaceX odpowiada Krzysztofowi Gawkowskiemu. Minister cyfryzacji chwali się, że załatwił Polakom równe traktowanie przez firmę Ilona Muska. Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży, czyli polscy klienci nie będą objęci dodatkowymi opłatami. Bezchmurne niebo w całej Polsce, podobnie w ciągu dnia, na termometrach około 27-30 stopni. Jutro też słonecznie, ale na południowym zachodzie nawet 35 stopni. W niedzielę upał przeniesie się na wschód, na zachodzie deszcz i burze. Jednak na Dolnym Śląsku wciąż gorąco.

0: Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.
1: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Pani Wioleta Sadowska z Żofiówki. Jest to województwo łódzkie. Została nową rekordzistką zapisaną w księdze Guinnessa.
2: Możecie też kojarzyć panią Wioletę, ponieważ ona od 2011 roku prowadzi bloga subiektywnie o książkach.
1: No i wyobraźcie sobie, bardzo lubi książki, co jest super. Nie zbiera autografów po to, żeby je potem opchnąć, bo są tacy, niestety. I już widzę, że artyści, sportowcy się wściekają, jak po prostu po raz 15 stoi ta sama osoba pod hotelem, gdzie oni śpią. A pani Wioletta przeczytała te książki i ma 2652 podpisane egzemplarze.
2: Ej, ale to jest naprawdę niesamowite, bo ona rzeczywiście na początku zbierała te autografy same. Mówi, że pierwszym ważnym autografem w jej kolekcji był wpis Małgorzaty Musierowicz w Noelce, czyli siódmym tomie popularnej Jerzy Cjady. I wtedy ona była nastolatką, specjalnie pojechała do większego miasta spotkać się z pisarką, a ta ogromna liczba 2652 jest możliwa dlatego, bo właśnie, kiedy założyła bloga, wydawnictwa też zaczęły jej wysyłać, prawda? Książki. I to się też udało, ponieważ właśnie zaczęła intensywnie działać w środowisku literackim, recenzować te książki, uczestniczyła w targach i ponieważ aktywnie promowała czytelnictwo, to do biblioteki pani Wiolety trafiały kolejne podpisane egzemplarze.
1: Właśnie widzę profil pani Wiolety i pozdrawiamy ją bardzo serdecznie i gratulujemy.
2: No, ja w ogóle kocham książki, też mam bardzo dużo. Chyba nie mam w domu aż 2000 egzemplarzy, ale mam bardzo dużo. Mam taki cały regał od sufitu do podłogi z książkami.
1: No to miśki, pytanie do was, drodzy słuchacze, i damy wam coś w zamian.
2: Damy.
1: Co wy zbieracie? Coś nietypowego, dziwnego, coś, co może jest bardzo zwykłe, a sprawia wam wiele niezwykłej przyjemności.
2: Ja
1: czekamy
2: na
1: wasze maile.
2: Kryształy lubię z czasów PRL-u.
1: Super są kryształy.
2: Super, ojej, tak,
1: ja o babci zakosiłem.
2: No
1: i jeden.
2: To czekamy.
1: Desperanos@antyradio.pl i 321 321 600.

0: 19 minut po godzinie 8.
1: Dokładnie tak. Bardzo prosimy o udostępnianie tego komunikatu i przekazywanie nam informacji o każdej aktualnej obserwacji. Szczególnie cenne są dokładna lokalizacja, godzina, kierunek przemieszczania się zwierzęcia oraz, jeżeli można zrobić, to bezpieczne zdjęcie lub nagranie wykonane z odległości. O co chodzi? To komunikat z Facebooka Fundacja Kopytka z Nadzieją, azyl dla zwierząt leśnych i gospodarskich.
0: I cóż takiego się wydarzyło? Uciekły dwa jeżozwierzę.
1: Trudno sobie mi to wyobrazić, skąd, jak to, ale chodzą gdzieś w okolicach Warszawy.
0: Podobno uciekły z jednego miejsca, ponieważ jednego takiego jeżozwierza uciekiniera już złapano.
1: No i słuchajcie, gdzie to się dzieje? Ulica Kocjana w Warszawie, w rejonie terenu Wojskowej Akademii Technicznej, czyli VAT-u, oraz w Wierszach gmina Czosnów. To jest już tak poza granicami Warszawy, więc jeżeli z tamtej okolicy zauważycie dziwne zwierzę, to dawajcie znać. Nawet dajcie znać nam, to my to wtedy fundacji przekażemy.
0: I ważne również, aby w przypadku napotkania tego jeżozwierzenia próbować samemu go złapać, tak? Broń Boże, też nie można go dotykać. Jeżeli będziecie z psami, to nie spuszczajcie psów ze smyczy, ponieważ jeżozwierz może być troszeczkę niebezpieczny. On nie będzie gryzł i nie będzie kopał, ale może się nastroszyć i na tej kolce się... Właśnie chyba nie strzela, ale coś tam może być takiego niedobrego.
1: Ja zapytam mojego przyjaciela o inicjałach AI. Co robi z tymi igłami jeżozwierz?
0: Sprawdzimy i wrócimy do was z tym tematem.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV EuraGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV EuraGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
7: mega,
6: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Czyta lektor AI.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: długi weekend. W długi weekend trzeba dobrze rozegrać. Na drogach pełno aut i policja, sklepy pozamykane. W Warszawie korki większe niż zwykle. Wisłostrada zostanie zamknięta. Skrajny upał wraca. Możliwe, że po raz ostatni w tym roku. Antyradia. 8:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Uwaga na wzmożony ruch na drogach. Niektórzy zaczynają długi weekend. Święto Wojska Polskiego wypada w sobotę, więc w wielu firmach wolne odbiera się dzisiaj. Na drogach będzie więcej policji. Andrzej Fiołek z Komendy Głównej Policji ostrzega przed alkoholem i za kierownicą i za wodą.
1: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
0: Dzisiaj nie pracuje też wiele urzędów.
2: Prawda Antyradia.
0: Jeśli planujecie podróż autem z Warszawy na długi weekend, to lepiej było wyjechać wczoraj. Ewentualnie dzisiaj przed 16, bo od 16 zostanie zamknięta Wisłostrada od mostu Łazienkowskiego do Północnego. To oznacza korki po obu stronach Wisły w godzinach szczytu.
2: Prawda Antyradia.
0: A jeśli nie macie jeszcze zrobionych zakupów na weekend, to szykujcie się na Armagedon w supermarketach. W sobotę wypada ustawowe święto, w niedzielę jest zakaz handlu, czyli duże sklepy będą zamknięte przez 2 dni. W związku z tym dziś są otwarte dłużej i najpewniej będzie w nich zdecydowanie więcej klientów niż zwykle, mówi ekonomista z lubelskiego UMCS-u Jakub Czerniak.
3: Zrobić zakupy wcześniej i wcześniej nie myślę tutaj piątek wieczorem, tylko piątek rano, jeśli ktoś może, piątek wczesne popołudnie, a planuje te zakupy wcześniej. A jeśli czegoś zabraknie, to skorzystać z tych mniejszych otwartych sklepów.
0: Małe sklepy mogą być otwarte w weekend, ale za ladą musi stać właściciel.
2: Prawda Antyradia.
0: Może i na drogach będzie ciasno i w dodatku pełno policji, a w sklepach kolejki i brak towaru, ale przynajmniej będzie skrajnie gorąco. W Polsce miejscami może być nawet 35 stopni w ten weekend, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
4: Ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
0: Możliwe, że to będą jedne z ostatnich tak gorących dni w tym roku. Już prawie 33 minuty po 8:00. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Bezchmurne niebo w całej Polsce, podobnie w ciągu dnia na termometrach około 27-30 stopni, jutro też słonecznie, ale na południowym zachodzie nawet 35 stopni. W niedzielę upał przeniesie się na wschód, na zachodzie deszcz i burze, jednak na Dolnym Śląsku wciąż gorąco.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, mamy od was telefony w sprawie waszych kolekcji.
2: Tak, ponieważ rozmawiamy dzisiaj o tym, co zbieracie, a to wszystko dlatego, ponieważ jedna z naszych rodaczek ma w domu 2652 książki z autografami. 321, 321,
1: 6. I trzeba powiedzieć szybciutko, że pobiła rekord Guinnessa, to
2: no
1: ważny
2: właśnie.
1: Fakt.
3: Hej, może nie tyle kolekcjonuję, chociaż też w jakimś sensie jest to kolekcja, ale bardzo lubię Małego Księcia. Mam już kilka egzemplarzy książek w różnych językach, mam kilka gadżetów, mam kubek, mam bluzę, mam kilka tatuaży z motywem Małego Księcia i ogólnie wiele osób mówi, że kojarzy mnie właśnie z tą postacią. Pozdrawiam, miłego dnia.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie w imieniu pana Antoine de Saint-Exupéry.
2: O, jak ładnie żeś wymówił. Dobra, Wojtek do nas napisał maila. Dzień dobry, za dzieciaka, jak wszyscy zbierali puszki po piwie z Niemiec. Ja pamiętam to i różne, i River Cola były takie puszki w ogóle.
1: Jak te dzieciaków śmierdziały.
2: Tak. Ale rzeczywiście, słuchajcie, na meblu ściance były w ogóle poustawiane puszki, to było genialne.
1: I butelki po napojach, jakieś Sinalko, takie, wiesz.
2: Tata powiedział mi, pisze dalej Wojciech, żebym był oryginalny. No i zacząłem zbierać temperówki. Przez okres edukacji zbierałem około 160 różnych temperówek z całej Europy. Mam je do dziś w kartoniku. Mega, co?
1: Ale mam jeszcze jednego ziomka, który do nas zadzwonił.
4: Cześć, Desperanos, z tej strony Sebastian.
2: Cześć.
4: Kiedyś zbierałem i nadal wszystko to trzymam. Coś takiego jak karty telefoniczne, które wkładało się do budek telefonicznych.
2: Pamiętam.
4: Mam zarówno polskie, jak i zagraniczne egzemplarze. I nie ma już tego, nie sprzedaje się tego, ale z sentymentu zatrzymałem sobie wszystkie.
1: Ja zacząłem sprawdzać.
4: Pozdrawiam, cześć.
1: No. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja zacząłem sprawdzać i rzeczywiście, no nawet niektóre karty po 200 złotych
2: chodzą. Tak, dokładnie. Ja też pamiętam, bo tam na odwrocie tych kart często były jakieś zdjęcia miast, prawda? Albo właśnie jakieś takie rzeczy,
1: limitowane,
2: które sprawiały
1: serie.
2: Tak, że te karty były limitowane. Fajnie.
1: No i były te nieużywane, też były droższe. A o Jeżu Zwierzu i o strzelaniu z igieł coś wam powiem, bo sprawdziłem.
2: Sprawdziłeś? Dobra, to zaraz się dowiemy.
1: Cała Polska szuka Jezu Zwierza w okolicach Czosnowa w Warszawie.

0: Małgosiu mnie zapytała, czy jeżozwierz strzela igłami. Nie, to jest jeden z najpopularniejszych mitów ze świata zwierząt. Upowszechniony został przez literaturę, bajki, opowieści podróżników i tak dalej, i tak dalej. Co robią jeżozwierze? Stroszą i hałasują tymi igłami, tak żeby przerazić drapieżnika. Czy atakują tyłem? No to nie znaczy, że atakują. Odwracają się zawsze pupą do tego, co atakuje, żeby ten po prostu mógł się ewentualnie nabić i odskoczyć.
1: Ale to jest fantastyczna informacja, czyli jeżeli te dwa jeżozwierze, które są były widziane w Warszawie i w okolicach i których poszukujemy, pojawią się wam na horyzoncie, to nie musicie się bać, bo one prawdopodobnie nic wam nie zrobią, tylko wtedy łapiecie za telefon i dzwonicie poinformować, że je widzieliście i gdzie się znajdują.
0: Jak się nadziejecie, to jest szansa, że ta igła zostanie w waszym ciele, bo ona jest bardzo delikatnie przymocowana do ciała jeżozwierza.
1: Czyli prosimy się nie nadziewać po prostu.
0: Jeżeli widzicie jeżozwierza, to Fundacja Kopytka z Nadzieją, azyl dla zwierząt leśnych i gospodarskich. Tam się zgłaszacie, bo w okolicach Warszawy, a w zasadzie w okolicach Wojskowej Akademii Technicznej i w Wieszczach, jest to gmina Czosnów, tam widziano samotnego jeżozwierza.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Antyradio.

0: Oszustwo na miliony złotych pod pozorem zbiórki na chore dzieci. Trzy osoby z zarzutami. Chińskie platformy tracą miliony użytkowników po wprowadzeniu unijnych ceł. UOKiK ostrzega przed pośpiechem przy kupowaniu wakacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła dziewiąta. Mieszko Drescher, zapraszam. Miała być zrzutka na chore dzieci, a wyszedł przekręt na 3 miliony złotych. Trzy osoby z Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej w Krakowie z zarzutami. Środki zbierane w latach 2014-2023 trafiały głównie do podejrzanych zamiast do potrzebujących. Teraz cała trójka trafiła do aresztu. Nie przyznaje się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla rolnika, który zaorał drogę w Gliwicach. Józef M. uważa, że jej część przebiega przez jego działkę. Miasto zaprzecza. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich i domaga się wyjaśnień od sądu. Adwokat Paweł Matyja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem.
2: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
0: Sama prokuratura może przyznać się do błędu i zawnioskować o uchylenie aresztu.
1: Prawda Antyradia.
0: Unijne cła działają tak, jak powinny. Chińskie platformy zakupowe tracą klientów w naszej części świata, w tym w Polsce. Od lipca obowiązuje unijna dopłata w wysokości 3 euro za każdą pozycję w przesyłce spoza Unii o wartości do 150 euro. W efekcie, jak wynika z danych Mediapanelu, temu straciło ponad 20% użytkowników, AliExpress ponad 15%.
1: Prawda Antyradia.
0: Pośpiech to kiepski doradca przy wybieraniu wakacji last minute. Coraz częściej wykorzystują to cyberoszuści. Po dokonaniu rezerwacji mogą przechwycić nasze dane i wysłać SMS-y albo maile o treści zapłać teraz albo stracisz pobyt. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
3: Wiadomość o problemie z płatnością lub groźbie anulowania pobytu może wyglądać wiarygodnie, a nawet zawiera twoje dane i numer rezerwacji. Nie korzystaj z przesłanego linku. Status płatności sprawdź samodzielnie w aplikacji, na oficjalnej stronie lub bezpośrednio w hotelu.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, aby nie dać się presji także podczas kupowania wakacji. Prawie 2,5 minuty po dziewiątej. Na termometrach od 12 stopni w Małopolsce do 19 w Zachodniopomorskiem. W ciągu dnia około 27-30 stopni i prawie bezchmurne niebo w całej Polsce. W weekend też słonecznie i upalnie. W sobotę temperatura od 27 do 35, w niedzielę 20 kilka na wybrzeżu, w innych miejscach nawet 37 stopni.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Tomek z tej strony. Jeżeli chodzi o hobby zbierania, to ja ostatnio namiętnie zbieram śniaki oraz wszelkie maści strupy na swoim ciele, bo zacząłem jeździć na rowerze, no i zaliczyłem kilka upadków. Wszystkiego dobrego, cześć.
1: Ale to pan chyba tak to ostro na tym rowerze jeździ, prawda?
2: Sobie tak pomyślałem, kurczę.
1: A ja ci przecież opowiadałam, jak miesiąc temu wywróciłam się jadąc rowerem?
2: Nie.
1: Bo jak ostatni zdjęłam osłonkę łańcucha, bo tam coś mi się chybotało. Aha. I tak myślałam sobie, o, zdejmę, prawda, nic się nie stanie, po czym stwierdziłam, że przejadę się rowerem.
2: Portki ci się wkręciły.
1: Tak, dokładnie. Założyłam szerokie spodnie, wyjechałam ledwo w ogóle za róg i spodnie wkręciły mi się w łańcuch i spektakularnie, żem się była wywróciła.
2: Ja wczoraj, słuchajcie, widziałem pana i wzruszyłem się strasznie, bo jechał pomarańczowym rowerem Jubilat 2, którym dziadek woził mnie na bagażniku. I jak sobie pomyślałem, że ja bym chciał rower, to bo ten rower nie ma tej takiego pachołka, nie? Żeby tam przekładać przez niego nogę. Więc on wygląda na rower wygodny do wsiadania i zsiadania. I pomyślałem sobie, kurczę, blade, znajdę jubilata. Mhm. I jeżeli miałbym kupić rower, jeżeli pojawi się taka myśl u mnie w głowie, to kupię jubilata właśnie.
1: Może zostaniesz kolekcjonerem takich jubilatów. Bo o kolekcjach waszych dzisiaj rozmawiamy. Napisał do nas Paweł, pytaliście się o różne nietypowe kolekcje, to się zgłaszam. Zbieram aparaty fotograficzne. W tej chwili mam blisko 450 egzemplarzy, głównie radzieckie. Na drugim miejscu kanony. Na półkach stoją w dwóch rzędach, więc widać tylko połowę. I mamy tutaj zdjęcie tych aparatów.
2: Widziałem, super.
1: I to jest wspaniałe, absolutnie.
2: Więc patrzę, co jeszcze tutaj państwo zbierają. Pojawiły się nakrycia głowy. Wyobraź sobie, różne fikuśne, tak jest. Czekaj, co jeszcze? Ja mogę powiedzieć, co ja zbieram.
1: Co zbierasz?
2: Ja zbieram, ale nie jestem takim zbieraczem kompulsywnym, tylko po prostu jak coś znajdę, to się namierzy. Ja jestem fanem drużyny z Warszawy piłkarskiej, ale interesuje mnie tylko okres, kiedy na koszulce było albo logo Canal Plus, albo FSO, nie istniejącej fabryki.
1: Ekstra, masz kolekcję takich koszulek?
2: Staram się namierzać i tylko ten okres sprzed 30 lat.
1: No fajnie, słuchajcie, to jeżeli macie taką koszulkę w swojej kolekcji, to pomóżcie Piotrusiowi. Kupię. Wyślą ci w prezencie. Dzwonicie do nas, 321-321-600.
3: Halo, cześć kochani, Wolf się z Krasiowa. Pytacie, co zbieramy? No to ja tak, no zacząłem od znaczków, to chyba tak standardowo w moim wieku. Potem były jakieś pocztówki, potem zacząłem dorastać, myślałem o dziewczynach, ale to nie wyszło, bo została jedna.
2: A
3: potem sobie wymyśliłem, że sprytnie będzie, jak będę zbierał, kolekcjonował pieniądze, ale one tak jakoś dziwnie przechodzą do innych kolekcji, na przykład do ZUS-u, czy tam do Urzędu Skarbowego, albo gdzieś w sklepie je zostawiam. I teraz stwierdziłem, że najlepiej będzie to i od lat już zbieram doświadczenia. Także mam 51 lat doświadczeń. To tak sporo jest.
2: Ale masz świetny młody głos. Ja ciebie też pozdrawiam. Hell yeah.
1: I ja pozdrawiam. Też bym nie powiedziała, prawda? Po głosie tak 24.
2: Pozdrawiam moją dziewczynę, która zbiera kilometry, bo biega. Moja dziewczyna zajmuje się bieganiem.
1: Wiem, bo denerwuje mnie codziennie rano, kiedy patrzę, że ja siedzę w fotelu i jem, a ona biega.
2: Ja wracam z radia, a ona już taka, wiesz...
1: Pozdrawiamy cię, Agata.
2: Biegnij, dziewczyno, biegnij.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: O czym my mówiliśmy?
2: O czym my nie mówiliśmy. Mówiliśmy o jeżozwierzu. Mówiliśmy o kolekcji, bo pewna Polka ma w domu 2652 książki z autografami. I mówiliśmy też o waszych kolekcjach, ponieważ ten news, ta informacja natchnęła nas do tego, aby was zapytać, co wy kolekcjonujecie.
1: No i dzwonicie do nas, piszecie do nas. Ja odpalam tutaj naszą skrzynkę mailową. Co tam się dzieje?
2: Tam się dzieje bardzo dużo rzeczy. Do tego wrócimy po prawdzie Antyradia, na którą już teraz bardzo serdecznie was zapraszamy i powiemy też o tym, że Polacy bardzo lubią gotówkę. Najbardziej chyba w Unii Europejskiej.
1: Tak, to prawda.
2: To bardzo o tym lubimy. Za chwilę.
1: Ale nie mamy.
2: No, tak.
1: Moja dziewczyna jest jak Ferrari. Nie mam Ferrari. Bardzo lubiłem ten żart.

0: Audycja Nie Hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
11: Nie widzę żadnych słabych stron.
10: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Resort cyfryzacji uspokaja w sprawie giga wycieku danych Polaków. Będzie rządowa interwencja w rynek paliw pod koniec wakacji. ORP Wicher już pływa. Został zbudowany w Zatoce Gdańskiej.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Dane nie trafiły na sprzedaż. W ataku nie brały udziału podmioty spoza Polski. Takie są jak na razie ustalenia w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że nie każdy z tej grupy będzie miał problem.
2: Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
0: Jak dodawał wicepremier, wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby. Nie zdradza przy tym, czy hakerzy zażądali okupu.
1: Prawda Antyradia.
0: CPN wraca na ostatnie dni wakacji. Ponowne wprowadzenie pakietu obniżkowego zapowiedział premier Tusk. Od poniedziałku obniżony będzie VAT na paliwa. To powinno się przełożyć na spadki cen na stacjach paliw o złotówkę za litr. Ale po tym okresie na obniżki raczej nie możemy liczyć, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
3: Obawiam się, że dopóki nie będzie widoków na proces pokojowy, przynajmniej rozpoczęty na Bliskim Wschodzie, nie ma powodu, żeby ceny szybko i wyraźnie się obniżały.
0: Iran zapowiada, że nie otworzy cieśniny Ormus, dopóki Stany Zjednoczone nie zakończą wojny.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem. I to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I to nie są bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski.
4: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
0: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm.
1: Prawda Antyradia.
0: ORP Wicher zwodowany w Zatoce Gdańskiej. To zwieńczenie kilkudniowych wydarzeń związanych z chrztem jednostki. Statek rozpocznie służbę w 2029 roku. W ramach największego w historii programu modernizacyjnego naszej floty powstaną jeszcze dwa bliźniacze wielozadaniowe okręty, Burza i Huragan. Wartość całej umowy to 15 miliardów złotych. Na termometrach od 12 stopni w Małopolsce do 19 w Zachodniopomorskiem. W ciągu dnia około 27-30 i prawie bezchmurne niebo w całej Polsce. W weekend raczej słonecznie i upalnie. Sobota z temperaturą od 27 w Suwałkach do 35 stopni we Wrocławiu.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Małgorzata, zanim o gotówce, to ja ci powiem, co się dzieje ze mną, dlaczego jestem tak napięty.
2: Dlaczego? Bo ja... Cóż się wydarzyło?
1: Odpaliłem sobie na piosence, nie mogłem się powstrzymać, gierkę. Mam taką jedną gierkę, w którą gram.
2: Ja też mam taką.
1: No i wyobraź sobie, miałem taki multiplayer tryb i właśnie skończyłem i nie mogłem po prostu tego przerwać, bo bym stracił punkty. Ale jestem już z powrotem.
2: Ja, wiesz co, łączę się z tobą w bólu, bo ja też mam taką gierkę, którą gram i bardzo często mi się zdarza, że w nią gram właśnie i wtedy ty zaczynasz wejście, bo ja cały czas gram i wiesz, to mi wydało się.
1: Słuchajcie, ale teraz o pieniądzach
2: dobra,
1: będziemy gadać.
2: Ja nie mam.
1: Ja też średnio, kurczę, blada, a już za rogiem pojawia się pan VAT i pan PIT, żeby zapłacić.
2: Za dwa tygodnie wypłata, ja już nic nie mam, ale to wszystko przez mojego konia, który non-stop potrzebuje, żebym na niego wydawała kasę.
1: Słuchajcie, moi drodzy, gospodarstwa domowe w Polsce są największym posiadaczem gotówki w Unii Europejskiej. Gdybyśmy się wszyscy zebrali, proszę ja was, to byśmy mieli bujes.
2: Czyli to jest prawda, że lubimy kitrać kasę w skarpecie albo chowamy gdzieś w pudełku pod łóżkiem, tak?
1: Pod koniec 2025 roku nasze gospodarstwa polskie domowe zebrały gotówki o wartości 45,6... Czyli jeszcze raz. 456,4 miliarda złotych.
2: Łomatko, ja sobie czytam, że to jest rzeczywiście największy, najlepszy i w ogóle
1: najlepszy
2: wow wynik w Unii Europejskiej. Słuchaj, ale może to jest sposób, żeby właśnie na przykład chować tę gotówkę w różnych miejscach w domu, bo wtedy jest szansa, że o niej zapomnisz i w takich właśnie sytuacjach, na przykład w jakiej ja jestem dziś, wtedy na przykład, wiesz, otwieram szafkę, na przykład tam, nie wiem, puszka po herbacie, a tam na przykład kilkaset złotych.
1: Chciałabym, ja tak mam z fajkami. Ja wiem, że to jest inna skala doznań, ale po nagle wiesz, łapiesz kurtkę.
2: No i tak,
1: zimą,
2: ale fajnie.
1: Jest. Nie musisz o drugiej rano wychodzić do sklepu. No dobrze, proszę państwa, cieszę się, że jesteśmy wszyscy tak w sumie, razem. Jak się tak pozbieramy razem,
2: fajnie, że jesteście.

0: Moise Speranos na wakacje w Antyradiu.
1: No, Małgorzato.
2: Piotrze.
1: Wychodzimy.
2: Wychodzimy, tak. Wychodzimy, jest piątek, piąteczek, piątunio. Jutro jest święto, więc część z was dzisiaj ma wolne.
1: Wrócimy do was w poniedziałek.
2: Ale coś miałam to powiedz jeszcze raz, a nie tak, że...
3: Wrócimy do was w poniedziałek, a teraz zaczyna się weekend. Bawcie się dobrze, zbierajcie dalej te swoje rzeczy, powiększajcie kolekcję, a przede wszystkim zgrzeszcie w weekend, żebyście mieli się
2: z
3: czego spowiadać w poniedziałek. Pani Małgorzato, it was a wonderful week.
2: And pleasure.
3: Thank you.
2: Very much.
3: Bye bye, tschüss.
2: Da.
3: Auf Wiedersehen. Ciao.

0: Reklama.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Słuchaj, Marian.
3: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Uh-huh.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
14: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Anty Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Coraz więcej ustaleń w sprawie dronowego incydentu na Łotwie. Uwaga na zamknięte urzędy. Pracownicy odbierają dziś wolne. Zamknięte są też toalety przy górskich szlakach. To akurat przez suszę.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi 10. Mieszko Drescher. Zapraszam. To włoski Eurofighter zastrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy. Potwierdza to rzecznik kwatery głównej wojsk NATO. Na razie niewiele wiadomo na temat samego bezzałogowca. Nie jest jasne, czy był uzbrojony i kto go wysłał.
0: Prawda Antyradia.
1: Wojskowa ciężarówka staranowała kilka samochodów i autobus, a blisko 100 poszkodowanych czekało na pomoc. Taki był scenariusz wspólnych ćwiczeń wojska, policji, strażaków i ratowników medycznych. Celem był trening współpracy, mówi kierownik ćwiczeń Dariusz Deberny.
2: Całe te ćwiczenia realizowane w sposób mocno realistyczny, także nie zakładaliśmy, jakie siły i środki służb ratowniczych będą w to wszystko zaangażowane.
3: Dużo osób w jednym czasie. Ważne też jest rozdzielenie pewnych zadań, kwestia koordynacji, kwestia bardzo ważnego elementu, jakim jest triaż, segregacji medycznej.
1: Dodawał szef Śląskiego Pogotowia, Klaudiusz Nadolny. Ćwiczenia pod nazwą Taran 2026 odbyły się na A1 w Mszanie.
0: Prawda Antyradia.
1: Idziesz do urzędu? Możesz pocałować klamkę. W wielu miastach będą dzisiaj zamknięte. Spraw nie załatwimy też w ZUS-ie czy NFZ-cie. Pracownicy odbierają wolne za święto w niebowzięcia, które w tym roku jest w sobotę, czyli jutro. Interesantów nie będą przyjmowały też ministerstwa i urzędy m.in. w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie urzędy będą otwarte.
0: Prawda Antyradia.
1: Susza coraz mocniej daje się we znaki w górach. Jedno z najpopularniejszych schronisk w Beskidach na Hali Rysiance ogranicza dostęp do toalet dla turystów. Na wszystkich największych rzekach, od Wisły przez Białą po Sołę, notowane są bardzo niskie stany i ujemny bilans wody. Wody Polskie, Linda Hoffman.
4: No w tej chwili obserwujemy rzeczywiście nieżówkę hydrologiczną na większości cieków wodnych, którymi zarządzamy. Dotyczy to zarówno rzeki Odry, jak i Wisły. Niemniej jednak na samym Podbeskidziu wydaje się, że to zjawisko jest jeszcze w tej chwili mniej intensywne niż na przykład na północy naszego województwa.
1: Górskie gminy apelują do mieszkańców, turystów i hotelarzy o oszczędzanie wody, głównie ograniczenie podlewania ogródków i napełniania basenów. Na termometrach w granicach 21 stopni, najcieplej w zachodniopomorskim. W ciągu dnia około 27-30, niemal bezchmurne niebo w całej Polsce. W weekend też raczej słonecznie i upalnie. Sobota z temperaturą od 27 w Suwałkach do 35 stopni we Wrocławiu. W niedzielę 20 kilka na wybrzeżu, w innych miejscach 35-37 stopni.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Dzień dobry, Paweł Chowaniec. No to mamy po 10, a dzisiaj piątek. Dla wielu dzień wolny, bo jutro święto. A jeżeli przypada w sobotę święto, to jest dzień do odbioru. A wiele osób odebrało właśnie dzisiaj ten dzień. I tym sposobem mamy sierpniówkę. Nie wiem, czy to poprawnie zabrzmiało, ale jest jak jest. Będę do 13, turystycznie także będzie. I Państwa trochę postraszę. Chowany, zapraszam.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: W Europie środek sierpnia tak tradycyjnie przypada na urlopy. Wtedy na przykład ruszają Francuzi na południe i zawsze mnie to szalenie bawi, gdy słyszę, że korek na lazurowe wybrzeże może mieć kilkadziesiąt kilometrów. No tak tylko mówię dla uspokojenia skołatanych nerwów kierowców, którzy właśnie może teraz gdzieś tam utknęli w naszych korkach. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, szerokiej i bezpiecznej drogi życzę.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
7: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
8: i podziabiemy na strzępy.
5: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradio.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Ach, gapa ze mnie, bo ja nie powiedziałem, że dzisiaj nie będzie El Concurso z wiadomych względów. Państwo wiedzą, jak jest. Państwo odgadują, państwo się cieszą, bo ileż można pić szampana i jeść kawior? Trzeba trochę oddechu. Za tydzień zagramy sobie w El Concurso po 11, ale nie dziś.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Za chwilę godzina 11. Zostały odkryte pewne zachowania i typy turystów. Mogą się przydać, ale teraz nie zdążę, bo za chwilę prawda, czyli opowiem o tym po godzinie 11.
0: Letni ostry

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu? Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: standardem militarny. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Tańsze tankowanie. CPN wraca na ostatnie dni wakacji. Drogowe utrudnienia w Szczecinie to w związku z imprezą Żagle. Polska i Japonia zagrają razem w baseball.
1: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, zapraszam. Ropa na światowych giełdach idzie w górę. To po amerykańskich groźbach blokady Iranu. W Polsce natomiast już od poniedziałku rusza wakacyjne wsparcie dla kierowców. Paliwo będzie tańsze.
1: Prawda Antyradia.
2: W Szczecinie wiele ulic jest wyłączonych z ruchu w związku z imprezą Żagle na ulicę Jana Skolna, Wały Chrobrego i Łasztownie. Wjechać mogą tylko osoby posiadające specjalne przepustki. Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.
3: Zmiany tak, aby w piątek już cały rejon wydarzenia był zamknięty, a przejazd był możliwy wyłącznie za okazaniem przepustek.
2: Ruch w mieście wróci do normy od poniedziałku.
1: Prawda Antyradia.
2: Polska i Japonia zagrają razem w baseball. Dziś w Katowicach, w kompleksie sportowym przy ulicy Asnyka, odbędzie się kosmiczny mecz.
4: Zawodnicy z różnych polskich klubów zagrają w baseball razem z zawodnikami z Japonii, którzy specjalnie na to wydarzenie przyjechali do naszego kraju. W Japonii baseball jest jednym z najpopularniejszych sportów. Prezes klubu Rawa Katowice Agnieszka Jarek-Małmyszko.
5: Chodzi nam o to, żeby ta formuła gdyby przybliżyła ten sport tutaj w Polsce i przybliżyła ten sport w Katowicach, z tego względu, że jest to bardzo mało znany jeszcze mimo wszystko sport tutaj u nas, a myślę, że jak ktoś przyjdzie raz, zobaczy i pokocha i będzie do nas wracał.
4: Cały mecz będzie komentowany na żywo, tak by publiczność wiedziała, co dzieje się na boisku. Impreza startuje o 18:00. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
2: Skrajny upał wraca do Polski. Pamiętajcie o nawodnieniu. Z badania przeprowadzonego przez Enelmed wynika, że 17% pije jej mniej niż litr dziennie. To prosta droga do odwodnienia, mówi dietetyk Oliwia Poniatowska.
6: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwodnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
2: Norma to 2 litry dla kobiet i 2,5 litra dla mężczyzn w sumie, czyli wody, którą pijemy i tej, która jest w jedzeniu. To była prawda Antyradia.
7: Mieszko Drescher, zapraszam. Barbie 2 może jednak nie powstać. Warner Bros. Ponoć przedstawiło reżyserce Grecie Gerwig i aktorom Margot Robbie i Ryanowi Goslingowi co najmniej 6 ofert i wszystkie zostały odrzucone. Jeśli do grudnia nie będzie porozumienia, prawa mogą wrócić do Mattela, producenta zabawek, a wtedy będzie możliwe kręcenie od zera bez tej ekipy, pisze New York Times. Pierwsza Barbie zarobiła $1,400 mln. To była największa premiera w historii całej wytwórni. Tymczasem według branżowych portali brak porozumienia wynika z tego, że korporacja nie chce się podzielić zyskiem. Hayley Williams ma nowy zespół i drugą już epkę. Wokalistka Paramore razem z producentem Danielem Jamesem tworzy duet Power Snatch. Muzycy bez wcześniejszej zapowiedzi opublikowali 4 nowe kawałki, a pierwsza epka ukazała się raptem na początku roku.
2: Skwar wraca do Polski, to może być ostatnia fala upału w tym sezonie i MGW ostrzega, że w weekend będzie nawet 35 stopni w cieniu. Dziś w ciągu dnia około 27-30 stopni. Po weekendzie ochłodzi się w większości województw, pojawią się deszcze i burze.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Minęła 11, Chowany, witam ponownie. Zostały odkryte pewne zachowania i typy turystów, czy tam w rzepie, mogą się przydać. No to mówię, pierwszy z nich to turysta konsument. Jego główną motywacją jest tak zwany syndrom FOMO, czyli no z angielskiego fear of missing out, lęk, że coś istotnego nas ominie i potrzeba właśnie społecznego uznania poprzez publikowanie relacji, zbieranie polubień, zbieranie pochwał, zbieranie zachwytów na portalach społecznościowych. A przed wyjazdem taki turysta sprawdza, co w miejscu docelowym można kupić taniej, co wypada zobaczyć, co wypada przywieźć. I dla takiego podróżnego najważniejsze jest zakomunikowanie znajomym, że odwiedził dany kraj, że jest właśnie tu, w tym miejscu. O, patrzcie, i niech was ściska zazdrość.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Dzisiaj opowiadam o pewnych typach turystów. Do kolejnej grupy zalicza ten psycholog, turystę obserwatora. Pewien psycholog, Konrad Schroeder, w Rzepie taki artykuł się pojawił. I ten turysta obserwator chce przeżywać, ale bezpiecznie, trochę tak, jakby oglądał świat za szyby. W przeciwieństwie do konsumenta inwestuje w podróż dużo więcej uwagi i z rozmysłem planuje wyjazdy do tych najbardziej atrakcyjnych miejsc. I on skupia się na kolekcjonowaniu doświadczeń. Jednak w jego wypadku liczba doznań często wygrywa z ich głębią, a relacje z lokalną kulturą, a jakie to mądre, a relacje z lokalną kulturą nadal jednak pozostają powierzchowne. Tak przez szybkę patrzy na to wszystko, tak przez szybkę.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Paweł Chowaniec.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Trzecią kategorią, bo dzisiaj o typach turystów opowiadam, stanowi eksplorator. Ktoś, kto dla autentyczności jest gotów zaryzykować dyskomfort. Sposób doświadczenia świata jest głęboki. Zamiast gotowych tras z przewodników, wybiera miejsca nieoczywiste, a nawet niebezpieczne. Jedzie tam, gdzie żyją lokalni mieszkańcy, zgłębia ich tradycje. Dąży do prawdziwego zrozumienia poprzez bezpośrednie interakcje. Można go nazwać podróżnikiem. Uczącym się tak bardzo, że niekiedy aż za bardzo.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Za chwilę godzina 12. Pomyślałem sobie, że niektórzy tak lubią babrać się w statystykach i szufladkować a propos tej turystyki. Ale można przejechać przecież tysiące kilometrów i pozostać tą samą osobą, którą byliśmy w dniu wyjazdu, a można też wyprawić się na jeden dzień i wrócić z całkiem nową perspektywą patrzenia na świat. To, co dadzą nam podróże, zależy wyłącznie od nas, podsumowuje też taką opinię pan ekspert. I chyba ma rację. To może być prawda. Za chwilę z pewnością będzie prawda w Antyradiu o 12.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złote 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złote 79.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaj.

0: na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

0: Warszawa szykuje się do ogromnej defilady. Drogowcy także w robocie zaczynają remont na Puławskiej. Nastała jasność w hali sportowej w Tychach. Zakończyła się modernizacja oświetlenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. 9 tysięcy żołnierzy zaangażowanych będzie podczas jutrzejszych uroczystości Święta Wojska Polskiego. Prawie 2 tysiące z nich przemaszeruje w największej jak dotąd defiladzie w Warszawie. Mimo świętowania w gotowości pozostawać będzie 10 tysięcy żołnierzy w normalnej służbie, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Będzie pełna gotowość Wojska Polskiego. To nie jest dzień tylko świąteczny, to jest dzień normalnej służby i ochrony granic.
0: Dziś o 16 zamknięta zostanie warszawska Wisłostrada i przyległe ulice. Święto Wojska Polskiego wypada w sobotę, więc w wielu firmach wolne odbiera się dzisiaj. Na drogach będzie więcej policji.
1: Prawda Antyradia.
0: I na drogach zostajemy, bo warszawiaków czekają kolejne utrudnienia związane z remontem torów tramwajowych. Tym razem na Puławskiej między pętlami metro Wilanowska i Wyścigi. Start już w ten weekend. Prace potrwają do końca listopada.
3: Prace są potrzebne, bo torowisko nie było remontowane od 25 lat i w kilku miejscach podmyła je woda. W pierwszym etapie prac tramwaje nie będą jeździły całym odcinkiem. W drugim wrócą na część trasy. Tramwaje warszawskie Witold Urbanowicz.
4: Od przełomu września i października linie 4 i 10 zostaną wydłużone do przystanku Aleja Lotników, gdzie zostanie zamontowany tymczasowy rozjazd nakładkowy.
3: Oprócz torów będą remontowane też przejazdy przez tory, a to oznacza też objazdy dla samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Projekt oświecenie zakończony. W Tychach hala sportowa przy Alei Piłsudskiego przeszła modernizację oświetlenia. Wymieniono lampę nad głównym boiskiem. Miasto Małgorzata Wawa.
5: Dzięki temu oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji hali, a dodatkowo nowe oprawy zapewnią lepszą jakość światła, tym samym większy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych.
0: Z hali można ponownie korzystać. Prace pochłonęły prawie 500 tysięcy złotych. Słonecznie, bez deszczu i niemal bezchmurnym niebem i do 30 stopni to pogoda na dziś. Sobota z temperaturą od 27 w Suwałkach do 35 we Wrocławiu. W niedzielę 20 kilka na wybrzeżu, w innych miejscach 35-37 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Kowany, witam ponownie. Minęła 12, dzisiaj brak El Concurso. Trochę turystycznie było, w końcu wakacje mamy. No, przesadziłem z tą liczbą mnogą, bo na przykład ja nie mam już wakacji, już po urlopie, ale niektórzy mają. Jedno jest pewne, mamy piątek i dla wielu to jest długi weekend. Gdzie tu jechać? Gdzie tu jechać? Gdzie tu jechać? A może tu, może tu, może tu? Nie. A może... A właśnie, a może pomoże sztuczna inteligencja? Wielu podobno pomaga, ale mnie nie. O tym za moment. Do 13 ostry, letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Zacznij ostry dyżur w Antyradiu.
1: Czytam sobie, że coraz więcej Polaków zleca sztucznej inteligencji nie tylko planowanie wyjazdu, ale też rozwiązywanie problemów w jego trakcie. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Kiwi.com. W odpowiedzi na te trendy firma wprowadziła nowe narzędzia do planowania podróży oparte właśnie na AI. Ale proszę pamiętać, że oprócz tej sztucznej inteligencji zawsze, zawsze warto mieć tę prawdziwą.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
4: We're the Raconteurs, and you're listening to Antir Radio.
5: Gwiazdy Rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Antiradio. Gramy najlepszy rok.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: jeden grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za jeden grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3000.

0: jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 25 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,59

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Nie wszystko jest, a propos sztucznej inteligencji, takie kolorowe. Podobno zdarzyła się 2 lata temu ucieczka AI ze środowiska testowego. No teraz pojawiają się takie informacje. OpenAI między innymi opisują niepokojące zachowania swoich modeli. Specjaliści, co po niektórzy ostrzegają, że zbliżamy się do chwili, gdy człowiek może stracić kontrolę nad sztuczną inteligencją. Proszę pamiętać o tej scenie z Terminatora. Hasta la vista, baby. Trach, trach, trach.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Za chwilę godzina 13. Miłego, długiego weekendu wam życzę. Lokomotywa latem ruszy po 13. Będzie Konrad Czubaj. My się usłyszymy świątecznie jutro po 18. Paweł Chowaniec, do usłyszenia w takim razie i miłego paparara.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w delikatesach centrum. Milk
1: Patrol! Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
4: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Długi weekend to na drogach pełno Audi policji. Odra w Głogowie odsłania dno. To w związku z suszą. Są nowe unijne środki na ścieżki rowerowe i parkingi w stolicy.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Uwaga na wzmożony ruch na drogach. Niektórzy zaczynają długi weekend. Na drogach będzie więc więcej policji. Andrzej Fiołek z Komendy Głównej ostrzega przed alkoholem za kierownicą i nad wodą.
2: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
0: Przy okazji przypominamy, że dziś nie pracuje wiele urzędów. Normalnie pracują za to sklepy. Niektóre sieci handlowe będą dziś czynne dłużej.
1: Prawda Antyradia.
0: Sytuacja hydrologiczna staje się coraz bardziej niepokojąca. W Głogowie poziom Odry spadł do zaledwie 130 kilku centymetrów, a prognozy na najbliższe dni przewidują dalsze spadki. O tym, że na rzece brakuje wody, a susza hydrologiczna pogłębia się z każdym dniem, alarmuje Tomasz Stolarek z głogowskich obiektów usługowych.
3: Że ta woda tak naprawdę, gdyby teraz zaczął taki opad, to ona bardzo szybko do tej rzeki dojdzie, strumienie ją dostarczą, dopływy, natomiast ona szybko pójdzie dalej. Gdyby ta gleba systematycznie przez dłuższy czas przyjmowała sobie spokojnie tą wodę, to na pewno by to poprawiło. Cały czas mówimy o tej retencji, no ale żeby mieć tą retencję, to trzeba mieć z czego tą wodę też gromadzić.
0: Tak drastycznie niski stan wody całkowicie uniemożliwia normalną żeglugę i wstrzymał kursowanie lokalnego statku wycieczkowego.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 30 milionów złotych unijnego dofinansowania na drogi dla rowerów i parkingi. Parkuj i jedź w Warszawie. Trasy dla rowerów to 18 odcinków o długości 11 km. Część zostanie wybudowana, część czeka remont. Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski.
4: To są z reguły krótkie odcinki, ale ich zaletą jest to, że one uzupełniają istniejącą sieć. Tu mamy czy to przebudowę ulicy Marszałkowskiej, dołożenie 300 metrów między ulicą Królewską a Świętokrzyską. Mamy na przykład przejście przez plac Wilsona.
0: Parking Parkuj i Jedź powstanie przy stacji kolejowej w Międzylesiu. Będzie na nim 130 miejsc dla samochodów i 42 miejsca dla rowerów. To była Prawda Antyradia. Kończy się tydzień, wraca upał. Dziś na termometrach zobaczymy od 24 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum kraju, do 30, lokalnie 31 na zachodzie. Jutro żar jeszcze większy, miejscami nawet 36 stopni. Z nowym tygodniem wkroczą opady, miejscami ulewne.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Dzień dobry, w piątek, Konrad Czubaj, zapraszam na lokomotywę, którą dojedziemy prosto do weekendu. Posłuchamy Black Sabbath, Metallica czy Nirwany, czyli skład taki, powiedziałbym, klasyczny, a może nawet historyczny. A jeszcze przed weekendem będziecie mogli powalczyć o podwójny bilet na koncert Sound of the Ages na Zamku Ćmielów.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu.

0: na komiksowego superbohatera, no to nie ma on żadnego związku z Iron Manem Black Sabbath. Swoją drogą komiksowy Iron Man pojawił się w 1963 roku, a muzyczny zarządził dopiero 7 lat później. A nazwę zaproponował Geezer Butler, który usłyszał ciężki jak żelazo riff Tony'ego Iommiego.
1: Lokomotywa latem w Andy Radio.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: S15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Słuchamy Antyradia w piątek, za chwilę weekend, zaczną się biwaki, rowery, spacery, no i komary, które okazuje się mają swoje preferencje, jeśli chodzi o dania. Odnośnie ofiar, okazuje się, że różne gatunki preferują różne smaki. Na przykład komar egipski nie przepada za perfumami, za to inny gatunek lubi, gdy skóra człowieka wydziela tak zwane ketony i przypomina w zapachu roślinę. Znaczy się to taki gatunek ze skrętem wegańskim.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 14, wkrótce Prawda Antyradia, a ja wracam do Was w przyszłej godzinie z biletami na Sound of the Ages na Zamku Ćmielów.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu.

0: najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV EuraGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV EuraGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No
4: i
3: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.

0: kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Pożary w Chorwacji, płomienie dotarły do Omisza, są ranni. Woda ucieka z Polski przez suszę. W tej prawdzie także Polska i Japonia z pałkami na boisku w Katowicach.
2: Prawda Antyradia.
3: Magdalena Mleczko, zapraszam. Groźny pożar w środkowej części Chorwacji. Ogień dotarł do miejscowości Lokwa Rogoznica i turystycznego kurortu Omisz. 36 osób zostało rannych, ponad 1000 ewakuowanych. Wiele domów zostało zniszczonych przez płomienie, inne są zagrożone.
2: Prawda Antyradia.
3: Ten żar tropików idzie także do Polski. Jutro ma być nawet 35 stopni, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36.
3: Na Podkarpaciu zaczyna brakować wody. Wiele gmin wprowadza zakaz podlewania ogródków.
2: Prawda Antyradia.
3: Czas na defiladę wojskową w Warszawie. Pogoda dopisze, parasol można zabrać co najwyżej do ochrony przed słońcem. Zrezygnować warto z samochodu i to już dzisiaj, pomimo że impreza jest jutro. Od 16 zostanie zamknięta Wisłostrada od mostu Łazienkowskiego do Północnego. To oznacza komunikacyjny armagedon po obu stronach Wisły w godzinach szczytu.
2: Prawda Antyradia.
3: Odbicie piłki rzuconej przez miotacza i obiegnięcie czterech baz. W Katowicach będzie można obejrzeć prawdziwy bejsbolowy mecz. Na boisku zagrają Polacy i Japończycy. Zawodnicy z kraju kwitnącej wiśni przyjechali na Śląsk specjalnie na to wydarzenie. Prezes bejsbolowego klubu Rawa Katowice Agnieszka Jarek-Małmyszko.
5: Mamy też sporo zawodników z Japonii i chcemy zrobić taki mecz mieszany, ponieważ zawodników jest na tyle, żeby była fajna zabawa, żeby to wszystko fajnie wyglądało i żeby to było też interesujące dla widzów. To będzie jeden mecz, a w przerwie mamy zaplanowane tak zwane hair derby, czyli zawodnicy będą uczestniczyć w konkursie na najdłuższe odbicie piłki.
3: Mecz dziś w Katowicach w kompleksie sportowym przy ulicy Asnyka. Start o 18:00. Całe wydarzenie będzie komentowane na żywo.
2: Prawda Antyradia.
3: Reinterpretacja Kieślowskiego. Do kin wchodzą dziś historie równoległe. Film inspirowany m.in. dekalogiem bada granice między prywatnością a obsesją w dobie mediów społecznościowych. To była Prawda Antyradia. Bezchmurne niebo praktycznie w całej Polsce. Na termometrach dziś od 27 do 30 stopni. Jutro też słonecznie, na południowym zachodzie nawet 35 stopni. W niedzielę upał przeniesie się na wschód. Na zachodzie deszcz i burze, jednak na Dolnym Śląsku wciąż będzie gorąco.
2: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Druga godzina Lokomotywy latem, Konrad Czubaj, dzień dobry i zapraszam na pokład, a w tej godzinie m.in. The Rolling Stones, Motorhead czy Creedence, a niebawem rozdam podwójny bilet na Sound of the Ages na Zamku Ćmielów.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu.

0: Lokomotywa latem w Underradio.
1: No to czas na rozdawnictwo. Mam podwójny bilet na Sound of the Ages Festival, na którym wystąpi m.in. Michael Schenker czy zespół Nazareth. No i zaśpiewa o tym, jak to miłość boli. 22 sierpnia, Zamek Ćmielów, a zadanie konkursowe jest następujące. Wymyśl nazwę gatunku muzycznego z Ćmielowa. Konrad @antyradio.pl.
0: Lokomotywa latem w Underradio.

0: Hej!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 zł za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Tu Antyradio w piątek. No, ciekawe, czy w piątek stoczniowcy trochę wyluzują w robocie, bo za nimi bardzo poważne zadanie, czyli zbudowanie fregaty Wicher, potężnego okrętu wojennego. Pierwsza z trzech takich fregat w ramach programu Miecznik, kosztującego 15 miliardów złotych. Przed stoczniowcami budowa jeszcze dwóch, Burzy i Huraganu. A na antenie Antyradia raczej spokojnie, może nie flauta, ale aż tak groźnie nie będzie, bez żadnej burzy, po prostu o deszczyku zaśpiewają teraz Creedence.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Niebawem wybije godzina 15, a to oznacza prawdę Antyradia oraz pełną kulturę, a ja wracam do Was w towarzystwie White Lies, Chrisa Cornella czy także Aerosmith w przyszłej godzinie.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gviazdy Roka w Anti-Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka, świadectwa za kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, o czym myślisz?
7: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert. Ekspert i na mediaexpert.pl.
9: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
10: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
9: To ty nie jedziesz pociągiem?
10: No nie.
9: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
10: Coś tam słyszałem.
9: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
10: Naprawdę?
9: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
10: Ale autem to chyba szybciej.
9: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
10: Przekonałaś mnie.
9: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: Czy jest?
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Nie wybuchy na warszawskiej Woli. Ewakuowano mieszkańców. Saperzy w akcji zamiast familoków samochody. Katowice planują rozebrać dwie kamienice. W tej prawdzie także sen o mieście.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Ewakuacja w centrum Warszawy. Z powodu akcji saperów ewakuowanych zostało 8 budynków w rejonie skrzyżowania Grzybowskiej z Żelazną. Wczoraj znaleziono tam niewybuchy z czasów wojny. Z niecierpliwością na koniec akcji czeka kilka tysięcy osób. Kierowcy muszą omijać skrzyżowanie Grzybowskiej z Żelazną. Ruchem na miejscu kierują policjanci.
0: Prawda Antyradia.
1: Dwa familoki w Katowicach do wyburzenia. Miasto wybrało już wykonawcę i planuje w tym roku ruszyć z rozbiórką. Prace zostaną podzielone na dwa etapy. W imieniu katowickich inwestycji Dawid Kwiecień.
2: Pierwszy etap dotyczy kamienicy przy ulicy Górnej, która zostanie rozebrana, a teren po niej zostanie utwardzony. Natomiast w drugim etapie prace będą dotyczyć kamienicy przy ulicy Kraszewskiego, która też zostanie rozebrana. Na jej miejscu powstanie parking.
1: Parking będzie przeznaczony dla mieszkańców i odwiedzających powstające w okolicy centrum himalaizmu. Oprócz tego w ramach inwestycji przebudowane zostaną dwa skrzyżowania. Prace mają potrwać niecałe półtora roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Kilkudniowy wyjazd? Bardzo chętnie. 2/3 Polaków deklaruje, że lubi albo wręcz uwielbia długie weekendy. 3/4 sobie je przedłuża, biorąc dzień albo dwa urlopu.
3: Z badania Enelmed wynika, że panie są większymi fankami długich weekendów niż panowie. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to krótkie wypady najbardziej lubią najmłodsi. Alina Smolarek.
4: Krótkie urlopy lub wydłużanie weekendów są wygodne i łatwiejsze do zaplanowania, ale z perspektywy zdrowia pracownika i organizacji pracy nie zastąpią dłuższego, nieprzerwanego wypoczynku.
3: A z tymi dłuższymi urlopami to jest problem. Taki dwutygodniowy urlop regularnie bierze tylko nieco ponad połowa pracowników. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca spektakl Plenerowy sen o mieście. To prezent z okazji 709 urodzin Lublina. W programie jest też balonowa fiesta, a przedstawienie będzie prezentowane wieczorami do poniedziałku. To była Prawda Antyradia.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Ben Affleck wraca za kamerę i przed nią jednocześnie. Jest pierwszy zwiastun thrillera Animals. Gwiazdor gra kandydata na burmistrza Los Angeles, którego syn zostaje porwany. Aktor film wyreżyserował, współtworzył scenariusz i właśnie zagrał główną rolę. Obok niego Kerry Washington czy Gillian Anderson. Premiera 9 października na Netflixie. Zostajemy na Netflixie, bo ponoć ma powstać nowy serial osadzony w uniwersum prawnika z Lincolna. Będzie się kręcił wokół postaci przyrodniej siostry głównego bohatera. Według Deadline produkcja jest dopiero na etapie tworzenia koncepcji. Conan O'Brien założył zespół rockowy. I to nie żart. Kapela komika nazywa się The Vigodas, na cześć aktora Abe'a Vigody, częstego gościa jego dawnego programu. Pierwszy koncert odbył się w sklepie płytowym w Los Angeles. Reszta grupy grała wcześniej z Beckiem czy Shakirą.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: O zachmurzeniu mowy nie ma, opadów też dziś się nie spodziewamy, więc parasol można zabrać co najwyżej do ochrony przed słońcem i dla kapki cienia, bo jest i będzie gorąco. Dziś 30, sobota z jeszcze wyższą temperaturą do 35 stopni, a w niedzielę 36.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Rozpoczynamy ostatnią godzinę Lokomotywy w piątek. Do weekendu coraz bliżej, a może nawet Państwo już świętują, bo niektóre zakłady pracy dały dziś wolne za ten jutrzejszy 15 sierpnia. Konrad Czubaj, zapraszam i lecimy dalej z Antyradiem, a niebawem dotrzemy do włoskich wioseczek i miasteczek.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: Włochy to jeden z ważniejszych kierunków turystycznych, a szczególne wzmożenie następuje we włoskich wioskach, gdzie w okresie wakacyjnym panuje prawdziwe oblężenie. Momentami na jednego mieszkańca przypada prawie 1000 noclegów turystycznych, co powoduje, że włoskie wioski momentami zamieniają się w miasta średniej wielkości. No problem jest taki, że nawet nie ma kogo zapytać o drogę, bo wszyscy przyjezdni.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3000.

0: asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstrekka to żaden problem. Legendarny stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Teraz jeszcze więcej okazji na letnie przyjemności. Zgarnij voucher 50 zł w Biedronce. W czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 50 zł. Wykorzystasz go od 17 do 19 sierpnia przy zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: No to czas na rozwiązanie konkursu, w którym do wygrania było podwójne zaproszenie na Sound of the Ages Festival na Zamku Ćmielów. Państwa zadaniem było wymyślić nazwę gatunku muzycznego z Ćmielowa. No i pan Marek wystosował taką odpowiedź. Porcelanowy rock charakteryzuje się nienagannym porcelanowym uśmiechem gitarzysty i już nie fenderowską szklanką, a ćmielowską finiżanką. Gratuluję, panie Marku.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu.

0: Lokomotywa latem w Andradiu.
1: Powoli dochodzi godzina 16, a to oznacza, że piątkowa lokomotywa dojechała do stacji końcowej o przepięknej nazwie Weekend. Konrad Czubaj, proszę korzystać z tego weekendu, wypoczywać, no i do usłyszenia w poniedziałek.
0: Lokomotywa latem w Andradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive. Kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mega.
8: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
12: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
11: To ty nie jedziesz pociągiem?
12: No nie.
11: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
12: Coś tam słyszałem.
11: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
12: Naprawdę?
11: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
12: Ale autem to chyba szybciej.
11: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
12: Przekonałaś mnie.
11: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
13: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek różne rodzaje już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
2: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
1: Nawet tutaj musisz.
2: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
1: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
2: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
3: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: 12. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Ta.

0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zastrzec pasa, nie panikować, to rady po wycieku danych z MyDoctor. UOKiK ostrzega przed pośpiechem przy kupowaniu wakacji. Na koniec prawdy, kosmici na Śląsku.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Eksperci apelują, aby każdy zastrzegł swój numer PESEL. To po wielkim wycieku danych osobowych z serwisu MyDoctor, mówi Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
1: Zastrzeżenie najszybciej zrobimy za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Szacuje się, że w wyniku cyberataku wykradziono dane 19 milionów Polaków.
0: Prawda Antyradia.
1: Pośpiech to kiepski doradca przy wybieraniu wakacji last minute. Coraz częściej wykorzystują go cyberoszuści. Po dokonaniu rezerwacji mogą przechwycić nasze dane i wysyłają SMS-y albo maile o treści zapłać teraz, albo stracisz pobyt. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
3: Wiadomość o problemie z płatnością lub groźbie anulowania pobytu może wyglądać wiarygodnie, a nawet zawiera twoje dane i numer rezerwacji. Nie korzystaj z przesłanego linku. Status płatności sprawdź samodzielnie w aplikacji, na oficjalnej stronie lub bezpośrednio w hotelu.
1: UOKiK radzi, by nie dać się presji także podczas kupowania wakacji.
0: Prawda Antyradia.
1: Jutro większość sklepów będzie nieczynna. Jest święto i dzień ustawowo wolny. Otwarte będą mogły być jedynie małe placówki handlowe pod warunkiem, że klientów będzie obsługiwać właściciel.
0: Prawda Antyradia.
1: Sezon ogórkowy w sztuce? W katowickim Rondzie Sztuki wystawa Kurier Wakacyjny Michała Prażmo. Artysta stworzył cykl obrazów, które wyglądają jak ilustracje do artykułów ze zmyślonej gazety opisującej wydarzenia sezonu ogórkowego. Wszystko zaczyna się od pytania, co gdyby na Śląsku wylądowali kosmici? Rondo Sztuki Adrian Chorembała.
4: Kosmici wylądowaliby w Parku Śląskim, ponieważ jest to główna oś narracyjna wystawy Michała Prażmo. Jest to wystawa malarska, która pokazuje taką historię wakacyjną, przygody piesków, które spotykają kosmitów.
1: Wystawa do września.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Do weekendu coraz bliżej, a niektórzy już się nim cieszą. Jeśli nad wodę, moi drodzy, to kremy z filtrem obowiązkowe, żeby nie usmażyć się jak krewetki. No bo w weekend ma być nawet 36 stopni w cieniu. Na początku przyszłego tygodnia ochłodzi się, a w większości kraju pojawią się deszcze i burze.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry, taką nutą dziś witamy się z wami jako para zgłośników. Tomasz Ambroż-Obertyn.
2: Sandra Hajduk-Popińska, jak zwykle pełni animuszu, pełni wiatru, pędu. Niezależnie od wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, czy wichry, czy burze, my jesteśmy do waszej dyspozycji i lejemy do waszych organizmów najlepszą zmrożoną substancję w postaci najlepszego roka na świecie.
1: Pełni animuszu i bez retuszu, tak można by powiedzieć o naszym duecie. Weekend, moi można drodzy, by, no. Niektórzy już go mają, już trwa, jest taki przedłużony, prawda, dla niektórych, ale my dzisiaj na posterunku i bardzo się z tego powodu cieszymy. Będziemy z wami do godziny 20.
2: A ponieważ jutro jest Święto Wojska Polskiego, to dzisiaj będą między innymi newsy z cyklu Podchorąży zawsze zdąży.
1: No i przyjrzymy się temu, co oznacza sierpień dla historii rock'n'rolla, bo jak się okazuje, wiele w tym miesiącu się działo.
2: No a teraz gramy.
0: Para zgłośników w Antyradiu.

0: na kilka dni przed wielkim finałem ku rosnącemu niepokojowi Paula McCartneya i George'a Harrisona Lennon po prostu przyniósł gotową piosenkę i to właśnie było All You Need Is Love.
1: No popatrz.
0: No i czyli można jednak. Po chorąży zawsze zdąży.
1: Ale to trzeba mieć taki talent jak John Lennon.
0: A to nie każdy ma.
1: A to nie każdy, ale my jako para z głośników mam nadzieję jako taki jakiś tam mamy, dlatego gramy wam dalej najlepszego rocka na świecie, a za chwilę wracamy do was.
2: Para z głośników w Antyradiu.

0: This is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do

0: świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Czyta lektor AI.

0: i 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
7: masz. Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen.

podcast de Rock Off am de radio. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Seria z głośników w Antyradiu.
1: Czas płynie szybciej w robocie, a wolniej podczas relaksu, kiedy takie numery towarzyszą i płyną z wami. Słuchajcie najlepszego rocka, wszystko jest na miejscu tak jak trzeba.
2: Tomek chwilę temu mówił o Beatlesach, jego ulubionym zespole, więc ja postanowiłam, że pociągnę jeszcze ten temat, bo tak sobie pomyślałam, że sierpień okazuje się być bardzo intensywnym miesiącem w historii rock'n'rolla. 8 sierpnia 69 roku, słuchajcie, wydarzyło się coś, co dziś trudno nazwać inaczej niż jednym z najsłynniejszych zdjęć w historii muzyki, bo tego właśnie dnia The Beatles wyszli przed studio przy Abbey Road w Londynie, żeby zrobić fotografię na okładkę swojej płyty. No myślę, że wszyscy te fotografie doskonale znamy. Fotograf Ian McMillian miał zaledwie kilka minut, żeby ustawić ruch uliczny, a muzycy przeszli po pasach kilka razy i powstało zdjęcie, które stało się okładką albumu Abbey Road i jednocześnie symbolem zespołu, a reszta to już jest historia.
1: To wszystko się zgadza. Wy uważajcie na siebie na pasach, słuchajcie w drodze Antyradio. Para z głośników wkrótce do was wróci.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Lubimy wam grać dobrego rocka, no bo w końcu po to tutaj jesteśmy. Para z głośników z wami od 16 do 20.
2: To właśnie ślubowaliśmy. Zawsze jak zatrudnia się nowy skład zespołu Antyradia, muszą złożyć ślubowanie. Tak jest.
1: Tylko nie pytajcie, jak wygląda tak zwane kocenie, dobra?
2: Tak, jest taki rytuał przejścia, ale to zostawmy sobie. Kochani, dzisiaj rozmawiamy sobie o newsach z cyklu Podchorąży zawsze zdąży i nie tylko. Tak się składa, że trochę o Beatlesach powiedzieliśmy już i za chwilę powiemy w związku z tym jeszcze więcej. Także nie oddalajcie się nigdzie.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
1: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
2: Znam ten sposób. Kosztowny.
1: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
2: To dlatego taka koperta.
1: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: CPN wraca na ostatnie dni wakacji. Mamy komentarze kierowców. Jazda na prąd coraz bardziej kręci Polaków. W tej prawdzie także mała, łysa pałka. Do zobaczenia z bliska.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Coraz większy ruch na drogach w związku z jutrzejszym świętem. Dla niektórych to długi weekend i jeszcze z droższym paliwem, ale od przyszłego tygodnia państwo pomagać będzie kierowcom. Dzięki obniżce VAT-u ceny paliw mają spaść o blisko złotówkę za litr. Co na to kierowcy?
2: Dobrze, bardzo dobrze.
3: No dobrze, im mniej, tym lepiej.
4: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
5: Dokąd?
4: Gdzie jeszcze poniosą przepale?
3: Ile będzie jeździć, to na pewno.
6: Będzie za co jeździć.
0: Obniżki na stacjach będą obowiązywać do końca sierpnia.
1: Prawda Antyradia.
0: Gdy ceny paliw gwałtownie skoczyły, jazda na prąd stała się bardziej interesująca. W Polsce wzrosło zainteresowanie samochodami elektrycznymi.
7: Z danych Otomoto wynika, że od wybuchu konfliktu w Iranie do końca czerwca popyt na elektryki wzrósł o ponad 33%. Teraz sytuacja się stabilizuje, mówi Adam Simon.
8: Polski rynek samochodów elektrycznych wchodzi w fazę stabilizacji. Po gwałtownym skoku zainteresowania wywołanym sytuacją rynkową i cenami paliw widzimy dziś uspokojenie. Kierowcy szukają rozwiązań, które mocno opierają się o chłodną kalkulację kosztów.
7: Eksperci zauważają też, że w Polsce dynamicznie rośnie popularność chińskich samochodów. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Mała łysa pałka do zobaczenia z bliska. Mowa o wzgórzu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, które będzie celem śląsko-dąbrowskiego szwendania okolicznościowego. To taki zorganizowany spacer, podczas którego Paweł Graja opowiada historie związane z trasą wyprawy.
9: Tu na przykład będzie mowa o księżach, którzy diabelską karczmę mieli w Chechle prowadzić, o średniowiecznym hutnictwie czy górnictwie, po co się kryje w małej łysę pałce. Więc właśnie zjawiska krasowe, Anus Widelec, wpadniemy do jakiejś jaskini, więc jak o tym nie wspomnieć?
0: Oprócz małej łysa i pałki uczestnicy szwendania zahaczą o Chechło na pustyni Błędowskiej. Trasa liczy ponad 20 km. Udział w szwendaniu, które odbędzie się 22 sierpnia, jest bezpłatny. A to była Prawda Antyradia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: W Opolskiem, Śląskiem, Świętokrzyskiem oraz częściowo w Małopolsce i Łódzkiem termometry mają jutro pokazać 34 stopnie. Możliwe, że to będą jedne z ostatnich tak gorących dni w tym roku. W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Starea z głośników w Antyradiu.
1: Gdybym miała wskazać ulubiony temat do rozmów na tak zwanym poza antenią Tomasza Ambrożego Obertyna, to zawsze byliby to Beatlesi.
2: To wszystko się zgadza. Jeszcze o jedzeniu lubimy z Sandrą sobie czasem troszkę
1: pogadać. I jeszcze o...
2: To nieważne. Kochani, jutro jest święto Wojska Polskiego między innymi. W związku z tym niosę z cyklu Podchorąży zawsze zdąży o tym, jak można w idealnym momencie wpasować się. To będzie znowu historia spod znaku Beatlesów. W londyńskim Trident Studios w sierpniu 1968 roku Beatlesi robili przemiarki do nagrywania Hey Jude. Już mieli naszykowany tak zwany master take. Paul McCartney siedzi sobie przy fortepianie, zaczyna grać, taśma się kręci, wszyscy wiedzą, że to właśnie będzie ten take, który potem stanie się legendarny, sławny. Za zestawem perkusyjnym niestety brakuje Ringo Starra, który wyskoczył tam, gdzie tylko król chodzi piechotą. Nawet król chodzi piechotą, ale jakie wyczucie miał ten genialny perkusista, jak tylko zorientował się, że nagranie już trwa i że to jest właśnie ten take, na paluszkach po cichutko za talerzami wcisnął się za zestaw perkusyjny dosłownie w ostatniej chwili, żeby wejść.
1: Nie wiedziałam tego. No dobrze, ale żeby nie było tylko o Beatlesach, to już niebawem porozmawiamy też o Metallice.
2: No a teraz gramy.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Para zgłośników w Antyradiu.
2: Dla niektórych przedłużony weekend, dla innych po prostu wakacje, a dla jeszcze innych dzień jak codzień, niezależnie od okoliczności, my jesteśmy z wami, para zgłośników w Antyradiu.
3: Tak, i wzięliśmy dziś na tapet miesiąc sierpień, jako ten miesiąc, który, jak się okazuje, w historii roku ma duże znaczenie, bowiem 12 sierpnia 91 roku Metallica wydała, no ja myślę, że państwo słuchający nas wiecie o czym mówię, album, który zmienił nie tylko historię zespołu, ale też oblicze heavy metalu. Tak, niemalże. Metallica, znana jako The Black Album, przyniosła takie utwory jak Enter Sandman, Sad But True, Nothing Else Matters czy Unforgiven. Całkiem niedawno śpiewaliśmy te numery przecież na stadionie w Chorzowie. No i to jest album wyjątkowy.

0: Terry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z Antyradiem i Hit Sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hit Ster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hit Ster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hit Ster Rock. Domówka hitstera.pl.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Antyradio. Tym razem czas na siódmy album studyjny Bruce'a Springsteena, wydany w czerwcu 1984 roku. Prace nad krążkiem trwały ponad 2 lata, zaś singiel, który był tytułowym utworem z płyty, poruszający temat wojny w Wietnamie, stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenek Bruce'a Springsteena. Artysta został także nazwany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana, wielkim patriotą. Swoją drogą Reagan użył nagrania Born in the USA w swojej kampanii wyborczej. A krążek otrzymał status diamentowej płyty w Stanach Zjednoczonych, rozchodząc się w ponad 10 milionach kopii. W 1995 roku album uzyskał status 15-krotnej platyny, sprzedając się w samych tylko Stanach Zjednoczonych w ponad 15 milionach egzemplarzy, zaś na całym świecie płyta rozeszła się w ponad 30 milionach. W sumie album zajmuje 22 miejsce na liście najlepiej sprzedających się płyt w historii w ogóle na całym świecie. Born in the USA, Bruce Springsteen. Fragment tej płyty właśnie teraz.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Oficjalnie inaugurujemy weekend w Antyradiu. Para z głośników. Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tomasz Ambroż-Obertyn.
1: Jesteśmy z wami do godziny 20. Już za chwilę powiemy o tym, jak jedna z największych legend, jeśli chodzi o klasykę rocka, powstała jako zapychacz tak na dobrą sprawę. O co chodzi dokładnie, tego dowiecie się wkrótce.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
7: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: Psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Far wraca do Polski. Powiemy, jak długo z nami zostanie. Za mało pijemy, znaczy wody, a to w upały podstawa. W tej prawdzie także internet, zakupy i zwroty.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Weekend z upałami i MGW wydało ostrzeżenie dla 15 województw. W Opolskim, Śląskim, Świętokrzyskim oraz częściowo w Małopolsce i Łódzkiem termometry mogą jutro pokazać 34 stopnie. To jednak chwilowe uderzenie gorąca, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze. Miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
0: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni.
1: Prawda Antyradia.
0: Pij, człowieku, szczególnie w czasie upałów czy intensywnego wysiłku. Polacy mają z tym problem. Z badania Enelmed wynika, że tylko 2/3 zbliża się do normy.
3: 17% dorosłych pije mniej niż litr wody dziennie. To sporo poniżej normy. Enelmed, internista Michał Górka.
4: Dorosły człowiek o przeciętnej masie ciała powinien spożywać około 2,5 do 3,5 litra płynów na dobę, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i wysiłku fizycznego.
3: Picie za mało to prosta droga do odwodnienia i zestawu dolegliwości, zaczynając od bólu głowy i spadku energii, a kończąc na problemach z sercem. Eksperci przypominają, żeby wodę pić przez cały dzień i małymi łykami. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy chętniej kupują przez internet, gdy mają zapewniony darmowy zwrot. Według raportu Alsendo aż 71% konsumentów deklaruje rezygnację z zakupów, jeśli e-sklep zostawia opłatę za odesłanie paczki po stronie kupujących. Alsendo, Michał Wójcik.
5: Aż 46% e-sklepów decyduje się na pełne przeniesienie kosztów transportu zwrotnego na kupującego, podczas gdy bezwarunkowe darmowe zwroty oferuje jedynie co trzeci podmiot. Rosnące koszty operacyjne zmuszają branżę e-commerce do dokładnej weryfikacji wydatków, a szczególne trzymanie się modelu darmowych odesłań dla każdego zamówienia przestaje mieć uzasadnienie ekonomiczne.
0: Średni poziom zwrotów na polskim rynku wynosi od 3,5 do 7%.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Barbie 2 może jednak nie powstać. Warner Bros. Ponoć przedstawiło reżyserce Grecie Gerwig i aktorom Margot Robbie i Ryanowi Goslingowi co najmniej 6 ofert i wszystkie zostały odrzucone. Jeśli do grudnia nie będzie porozumienia, prawa mogą wrócić do Mattela, producenta zabawek, a wtedy będzie możliwe kręcenie od zera bez tej ekipy, pisze New York Times. Pierwsza Barbie zarobiła $1,400 mln. To była największa premiera w historii całej wytwórni. Tymczasem według branżowych portali brak porozumienia wynika z tego, że korporacja nie chce się podzielić zyskiem. Hayley Williams ma nowy zespół i drugą Juszepkę. Wokalistka Paramore razem z producentem Danielem Jamesem tworzy duet Power Snatch. Muzycy bez wcześniejszej zapowiedzi opublikowali 4 nowe kawałki, a pierwsza epka ukazała się raptem na początku roku.
0: Weekend słonecznie, upalnie, sobota z temperaturą od 27 stopni w Suwałkach do 35 we Wrocławiu, w niedzielę 20 kilka na Wybrzeżu, w innych miejscach nawet 37. Jak słyszeliście wprawdzie, to by było na tyle upałów, od poniedziałku ma przyjść ochłodzenie.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Piątek po 18:00 to jest ta pora, słuchajcie, kiedy część z was jest pewnie w jakimś melanżu, a część z was wraca z roboty. Jutro będziemy świętować, jutro ważny
2: dzień.
1: Trochę
2: tak, trochę tak.
1: A my tak, a dokładnie. A co my teraz na tę nóżkę, kolego Obertyn?
3: No, cały czas rozmawiamy sobie o tym, jak to podchorąży zawsze zdąży, czyli o klasykach rocka, które powstały na ostatnią chwilę i nie tylko o szeroko rozumianym czasie w kontekście klasyki rocka. W 70 roku Black Sabbath skończyli nagrywać swój drugi album. Problem niestety polegał na tym, że materiału było odrobineczkę za mało, a producent stanowczo domagał się krótkiego, około 3-minutowego, chwytliwego utworu. Inaczej płyta mogła mieć problem z wydaniem, część zespołu poszła na piwo po prostu, a w studiu został Tommy Iommi. No i czując tę presję uciekającego czasu, z nudów zaczął grać taki sobie prosty motoryczny riff. Jak koledzy wrócili z marszu, dodali sekcję rytmiczną, Ozzy Osbourne zaimprowizował na prędce tekst, no i tak powstał jeden z największych przebojów, jeśli chodzi o klasykę rocka.
1: To ciekawe.
3: A my teraz wracamy do najlepszego rocka na świecie.
0: Para zgłośników w Antyradiu.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Świątek, piątek czy niedziela, czy to święto Wojska Polskiego, czy Najświętszej Maryi Panny, to jutro oczywiście, a my gramy wam przy piątku najlepszego roka na świecie.

0: tym samym, w którym pracowali wówczas Beatlesi.
1: A no jeszcze o Sidzie Barrecie dzisiaj wspomnimy w parze z głośników, także nie rozchodźcie się, a tymczasem gramy.
2: Para z głośników w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł.

0: MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Seria z głośników w Antyradiu.
1: Mamy taki pomysł z Tomkiem, żeby zagwarantować wam dziś dobrą rozrywkę na ten piątkowy wieczór, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj z wami, para z głośników. Nie ma wcale żadnego przedłużonego weekendu,
2: absolutnie,
1: ale bardzo się z tego powodu cieszymy, że możemy wam towarzyszyć w tym miłym, przyjemnym piąteczku.
2: No a teraz historia, której ma tyle lat, co ja, bo sięga roku 81. Studio w szwajcarskim Montreux. Zespół Queen nagrywa tam swój album, no a David Bowie zupełnym przypadkiem nagrywa w okolicy. No i tak się złożyło, że przechodził sobie właśnie stragarzami i wpadł w odwiedziny. Początkowo miał tylko zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat. Sesja szła dość opornie, więc muzycy zaczęli grać losowe dźwięki dla rozluźnienia. No i wtedy basista Queenów zagrał ten charakterystyczny riff do Under Pressure, po czym wszyscy poszli na długą przerwę na pizzę. Kiedy wrócili do studia, Deacon kompletnie zapomniał, co zagrał kilka godzin wcześniej. Na szczęście z pomocą przyszedł Roger Taylor, który zapamiętał ten moment i odtworzył melodię i w ten sposób powstał kawałek Under Pressure. Trochę na ostatnią chwilę, trochę z przypadku.
1: To trochę jak nasz duet.
2: To wszystko się zgadza. Jesteśmy z wami do godziny 20. Para z głośników wciąż gra.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: głośników w Antyradiu.
1: Jest moc, jest energia i ona was nigdy nie opuści, pod warunkiem oczywiście, że będziecie mieli wciąż na nasłuchu parę z głośników.
2: A ja coś czuję, że wśród naszych słuchaczy nie brakuje fanów Led Zeppelin, ja sama się do niej zaliczam. Już za chwilę o tych właśnie muzykach będziemy wam opowiadali.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: reclama. La DOW Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Nie warto kombinować przy gałce od radioodbiornika. Nie ma takiego powodu, coś jeszcze przekręcicie.
2: No, a po co?
1: Diabli nadali. Lepiej słuchać tak. Najlepszego roka na świecie.
2: Oczywiście, że tak. I my dzisiaj przyglądamy się temu, jak miesiąc sierpień, słuchajcie, wpłynął na historię rock'n'rolla, bo okazuje się, ja nie wiem, czy to ustawienie gwiazd, czy to jakiś inny boski palec, że ten miesiąc dla historii rocka był bardzo ważny, bowiem 12 sierpnia 68 roku w Gladsaigh w Danii po raz pierwszy razem na scenie zagrali muzycy, którzy wkrótce mieli stać się Led Zeppelin. Wyobraźcie sobie. Co ważne, wystąpili jeszcze pod nazwą The New Yardbirds. Zespół Led Zeppelin oficjalnie przyjął swoją nazwę dopiero później. W składzie oczywiście byli już Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i nieodżałowany John Bonham, czyli cała czwórka, która w kolejnych latach miała zdefiniować brzmienie hard rocka. No i to był właściwie pierwszy krok zespołu, który wkrótce nagra Led Zeppelin i Led Zeppelin 2, a potem stanie się jednym z największych fenomenów świata. Swoją drogą bardzo chciałabym być na pierwszym koncercie Led Zeppelin, ale to musiało być doświadczenie.
1: No też chciałbym tam
2: takie
1: być
2: zmysłowe.
1: Razem z tobą. To prawda. Nie, dużo zmysłowego grania jeszcze przed nami, także słuchajcie pary z głośników nieustająco.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Ambiente Radio.
1: Żal będzie już niedługo powiedzieć wam dobranoc, no ale tak. Na razie wieczorynka z parą z głośników trwa w najlepsze.
2: Jacek i Agatka, na miarę naszych możliwości jesteśmy do waszej dyspozycji. Jutro święto Wojska Polskiego, także newsy z cyklu Podchorąże zawsze zdąży. O czasie i o zrządzeniach związanych z czasem. Teraz historia dotycząca Pink Floyd. Mówiliśmy dzisiaj o... No właśnie, o kim mówiliśmy? Czerwiec 75 roku, słuchajcie, Abbey Road Studios, tam gdzie nagrywali Beatlesi, Pink Floydzi, tam właśnie szlifowali w reżyserce swój utwór Shine On You, Crazy Diamond, hołd dla dawnego lidera, Syda Barretta. O nim wcześniej mówiliśmy, który lata wcześniej opuścił zespół z powodu licznych chorób psychicznych, no i nagle do studia wchodzi gruby, łysy facet z ogolonymi brwiami, nikt go nie poznaje. Dopiero po dłuższym czasie, po mniej więcej godzinie, David Gilmour zdaje sobie sprawę, że to sam Syd Barrett objawił się w tym właśnie momencie, kiedy dopracowywali utwór jemu poświęcony. Tak to ta historia się ułożyła, taki to czas się wtedy wydarzył, niezwykły. Jak przypadek decydował o tym, że powstawały największe klasyki rocka, o tym na pewno jeszcze będziemy wam mówić.
0: Para z głośników w Amteradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
5: Wygrałem.
4: Słucham?
5: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
4: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Stacja z głośników w Antyradiu.
1: Śpiewać każdy może. Wy też możecie w aucie czy pod prysznicem. Jak tam sobie stryjenka winszuje, nie żałujcie sobie. Najlepszy rok między innymi po to właśnie jest.
2: Połowa sierpnia za nami, aż trudno w to uwierzyć, że wielkimi krokami, moi drodzy, zbliża się jesień. Ale zanim to, to my jeszcze w lecie, głęboko w lecie, dlatego że okazuje się, słuchajcie, że sierpień to jest taki miesiąc, w którym wiele się działo na przełomie lat, wiele się działo w historii rock'n'rolla. 12 sierpnia 2009 roku to jest bardzo ważna i też smutna data dla wielu gitarzystów, bo zmarł wtedy Les Paul, legendarny gitarzysta, wynalazca i jeden z ludzi, którzy właściwie, myślę, że można tak powiedzieć, pomogli stworzyć współczesne brzmienie muzyki popularnej. To właśnie jego nazwisko nosi słynna gitara Gibson Les Paul, ale jego wpływ na muzykę był przecież znacznie, znacznie większy. Les Paul eksperymentował z nagrywaniem wielośladowym, efektami i technikami studyjnymi, dzięki czemu jeden muzyk mógł nagrywać kolejne partie i nakładać je na siebie. Także był nie tylko świetnym gitarzystą, ale także pionierem technologii nagraniowej. Zmarł w wieku 94 lat.
1: A u nas w redakcji gitara Les Paula z podpisem Slasha wisi sobie i będzie wisieć do końca świata. Wrócimy do was, para z głośników wciąż nadaje.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: głośników w Antyradiu.
1: To co, Tomeczku? Gotowy, żeby się odmeldować dziś?
2: To jest. Bardzo dziękujemy. Za udział wzięli Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomasz Ambroży-Obertyn. Oczywiście zostajecie z Antyradiem. Antyradio towarzyszy wam przez całą, chyba mogę to powiedzieć, sierpniówkę, prawda?
2: Absolutnie.
1: Bądźcie z nami.
2: No a po nas Turbo Top, kolejne wydanie waszej i naszej ulubionej listy przebojów. Do usłyszenia, buźka.
1: Pa!
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kissel from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko $1,99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie $15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
12: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam, jest 20 na liczniku i czas odpalić piątkowy Turbo Topic. Proszę Państwa, dziś zagramy po raz 2785. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że dzisiejsza podróż, żeby tu dotrzeć, to będzie prawdziwa droga przez mękę, a także przy okazji tresura mojej cierpliwości, czy zdążę, czy nie zdążę. Ostatni odcinek jechałem najdłużej. Takie to los miał wobec mnie plany, ale jestem, zdążyłem, a ze mną nadciąga najlepszy rok na świecie. Otwiera to dziś kapela, która nazywa się Tabula Rasa. Numer Diamenty i to jest absolutna nowość, którą witamy na Turbotopie. Czy diamenty będą nam tu długo świecić? To się jeszcze okaże.
13: 20.

hałas. Czy jeszcze jestem, czy zniknąłem stąd? I widzę, że też nie masz sił, by podnieść się i zamknąć za sobą drzwi. Uwierz, że nie dziwię się tobie już.

0: Tony Iommi, witamy na turbo topie tego wspaniałego asa. World Alone, 19 i przy okazji druga absolutna nowość. 8 po 8, turbo topik, notowanie 2785. Dwie nowości za nami, 8 jeszcze w niebie, 8 w piekle i dwa numery bez gazu. Audrey Horn za chwileczkę zaprezentują swoje umiejętności. 3 minuty 13 sekund. God damn beautiful, tak nazywa się ten numer i mam nadzieję, że on też spróbuje zdobyć wasze dusze. Proszę państwa, dziś był bardzo przyjemny dzień. Chodzi mi oczywiście o pogodę, bo nie wiem jak tam u was. No, dla jednego było miło, a dla drugiego miło się nie skończyło. Też tak mogło być. Tak więc i dla tych ten kawałek teraz.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Zalewski, tak, tak, śpiewa tak, tak, ale dziś dostaje 3 razy nie i spada na miejsce 18. Kwadrans po 8 wieczorem. Klaksvik z Wysp Owczych podejmuje poznańskiego Lecha. Lech w końcu tam doleciał, ale wczoraj mieli grać. Okazało się, że już było za późno, zmęczeni. Trzeba było to przełożyć prawidłowo. No i gra dziś kolejosz ten meczek. 14 minut na razie bez bramek, a poznaniacy tylko z tym jednym golem z Poznania przylecieli tutaj na 3. rundę eliminacji Ligi Europy. No zobaczymy, jak to się będzie kręcić. Legia Warszawa, Radomiak, Radom o 20.30 startują. Tak samo jak teraz startuje Lens Down z utworem Rescue. Dziś po raz 3 w zestawieniu i dajecie im 3 do nieba. 17.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: po zaworach. Ziemia, która pija krew. Piętnastka na turbotopie. Dziś zagraliśmy batnę po raz 13 w zestawieniu i po raz kolejny też wypełniło się, że ta trzynastka to wcale taka szczęśliwa do końca nie jest. No ale oczywiście są ludzie, którzy uważają, że 13 to cuda na kiju wydarzyły się w ich życiu. I nie będę się tu z nikim sprzeczać. Proszę Państwa, Emily Wolf za chwileczkę i Power. Power na miejscu 14. Dwie minutki trwa ten kawałek. 20:35. Notowanie 2785. Jak tam pancia Emily Wolf z Teksasu? Drugi raz oficjalnie dostaję od Was dwa obroty w górę i za momencik te 120 sekund podkręci Wam tempo w duszy.
1: 14.

0: Zebrahead! Dziś ten kawałek zatytułowany A Perfect Life is a Such a Bore. Piąty raz w zestawieniu, jeden obrót w górę, melduje się na miejscu 13. Trzeba przyznać, że tu też było bardzo dobre tempo na piątkowy wieczór. 20:41, zerknijmy, co tam się dzieje w tych meczykach. Lech prowadzi z Klaswik, z Wysp Owczych 1-0. Od 20 minuty zostało 5 do końca pierwszej połowy plus to, co doliczy sędzia, a Legia Warszawa po 10 minutach prowadzi 2-0 z Radomiakiem Radom. A na 12 za chwilę 3 do piekła. Z pierwszej dyszki spada znakomity kawałek, który zaproponuje wam kapela Editors. Teraz
1: 12.

0: Pierwszy śnieg, wolność Polska, jedenastka na turbotopie dziś. Bez gazu, ale przyjemnie się słucha za każdym razem tego nagrania. 20:48, dwie nowości. Tabula rasa, diamenty na 20. Tonayo i World Alone na 19. Potem Zalewski, Lansdowne, Dinosaur Junior. Dziś na 16. 3 w górę, Bat na 15. Emily Wolf na 14. Zebrahead 13. Editor 12. Pierwszy śnieg, 11. Bardzo ładny zestaw. No i co? Widzę, że Kamil Majchrzak w tenisa. O'Connelly. Polak prowadzi chyba 2-1 w gemach. I teraz będzie serwować 30-0 dla O'Connellego. No i to właśnie oglądam, bo odcięto mnie od futbolu. Jak ja to przeżyję? Normalnie przerzuca się na tenisa. Hyperhimon, aby żyć. See ya. O 19.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z Antyradiem i Hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: A, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Auto Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: I lecimy na rubieże Saturna, 21 na liczniku Turbo Topic. Gramy dziś pięknie, jubileuszowo, notowanie 2785, a na liczniku, na kalendarzu 14 dzień sierpnia. Tabula rasa, diamenty i Tony Iommi, World Alone. To dwie nowości na liście, 8 w niebie, 8 w piekle, dwa numery bez gazu. Przed nami ta najważniejsza dyszka. Ale jeszcze zerknijmy, co się dzieje w Warszawie. Tam Legia podejmuje Radomiaka Radom. Wynik 45 minuta. Dajcie spokój, 3-0. Sewcik w 7, Augustyniał w 10 i Adamski w 17, a sędzia dorzucił 14 minut. Niesamowita historia. Grzegorz Kupczyk, part 2. 7 raz w zestawieniu i nasz eksportowy as dostaje 2 do nieba.

0: Światła miasta i dziwna wiosna dziś. Dziewiątka na turbo topie, ale ładnie wykręcili rezultat. Po raz 15 w zestawieniu i dziś jeden delikatny obrót w dół. 6 minut po godzinie 21. Proszę Państwa, czy już się rozpoczęła ta druga połowa meczyku Klaksvik kontra Lech Poznań? Eliminacje Ligi Europy, trzecia runda. Tak, zaczęli grać. 47 minuta. Lech nadal prowadzi 1-0 i już jest bardzo blisko awansu do tej decydującej rundy. No ale jeszcze trzeba do 90 dograć. A tymczasem mamy tu starego wyjadacza, który nieraz już proponował coś dobrego i tym razem nie będzie inaczej. Znakomity pan Manson.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Ej, tohto dopiero má talent. Dolar Bill. Use mečka na turbo topie jeden obrót v dôporaz 18. oficiálne na liste i to označa, že to je obecne najdôžej ďavajúci artista, ktorý proponuje vám na turbo topie ten znakomitý kavale, ktorým to 5-krotne vyčesal turbo top. A jak tam v tym meczyku, jeżeli chodzi o tenisa, O'Connell 5-4 prowadzi z Mike Szakiem. No i teraz decydujące akcje, jak Polak to chyba przegra, to wsadził to po 40. Dajcie spokój, aż ja się zdenerwowałem, przez chwilę wyobraziłem sobie, że to ja gram w tego tenisa. Piekło. The Warning, Ritual. 7.

ależ kapitalnie walczą o podium. Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. To jest piątka na Turbotopie i dziś po raz szósty w zestawieniu dostają od was 5 obrotów do nieba. Jak tam w tych meczykach? Klaksvik, Lech Poznań 0-2. Kolej już bardzo blisko, 19 minut do końca tego meczu i awansu do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Natomiast Legia Warszawa do przerwy prowadziła 4-0 z Radomiakiem. Przerwa trwa jeszcze, bo sędzia dorzucił 14 minut. Tak więc Radomiak będzie miał bardzo smutną podróż do domu. Proszę państwa, czwórka, propozycja i 3 najlepsze numery. Notowania 2785. Piątek trwa w najlepsze, a ja jeszcze dorzucę 2 w górę i Europe.

Hypnozaur Afterlife. Bardzo dobry numer, czekamy tu na turbotopie, żeby trafić, ale jak sami widzicie, to nie jest taka prosta historia. Trzeba uzbierać trochę tych lajków. 21.40 na liczniku, notowanie 2785, 14 dzień sierpnia. Zostanie jeszcze dwa tygodnie z kawałeczkiem tych wakacji. Ale nie ma co narzekać, bo sypnęło żarem wyjątkowo w tym roku i myślę, że wielbiciele opalania poczuli się jak w raju. Afryka dzika, dawno odkryta. No dobrze, O'Connell wygrał pierwszego seta z Majchrzakiem 6-4, w drugim jest 1-1 i po 40. Zacięty jest ten pojedynek, no ale wiadomo, kibicuje Polakowi, ależ teraz go załatwił. Dobry ten Majchrzak. Proszę Państwa, przed nami trójka, potem dwójka i wielki finał Turbotopu. Dziś na miejscu trzecim, dwa do piekła, spada As, czyli grupa Muse z numerem Cash.

Rolling Stones i dziś bez gazu z jednym złotem to numer 2 na turbo topie Mr. Charm. Przed nami już tylko jeden zespół. Za chwileczkę to wszystko się wyjaśni. Notowanie 2785 przejdzie do historii polskiej radiofonii. Proszę Państwa, Klasfik 0, Lech Poznań 4. W drugim meczyku Legia Czesze Radomiaka 5-0. O'Connell z Mike Szakiem 2-2 w drugim secie pierwszego Polak przegrał. To ostatnie meldunki ze sportowych aren. O 22 do gry wchodzi Leszek Gnoiński, który dziś wziął na warsztat konflikty w polskim roku. A przed nami już tylko jedna kapela. Walczyli bardzo mocno. 2 do nieba. Pierwsze złoto na koncie Australijczyków i Airborne z numerem Kid in a Candy Store rządzi w antyradiu. Życzę wszystkim kapitalnego weekendu. Do usłyszenia. 1.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zakręconej loteriady jeszcze nie.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Dobry wieczór. Jest piątek, minęła godzina 22, więc zapraszam na kolejne rokolekcje, czyli nauczanie o polskim roku. Nazywam się Leszek Gnoński i dziś będę się zmagał z tematem niełatwym, a nawet dość trudnym, bo są nim konflikty. Było ich całkiem sporo, dlatego też zacząłem audycję piosenką oddziału zamkniętego, bo do dziś toczy się spór pomiędzy założycielem i dawnym liderem zespołu Krzyśkiem Jarczewskim, a gitarzystą Wojtkiem Łuczaj-Pogorzelskim. Zresztą Krzysiek opowie o sprawie na tych rokolekcjach. Zabierze też głos Zbyszek Krzywański, gitarzysta Republiki. A inne sytuacje konfliktowe? Weźmy choćby pod lupę zespół TSA. Do dziś przecież działają dwie grupy mające w nazwie TSA. TSA Dream Team i TSA MNKWL. Pierwszy to ten, w którym grają muzycy związani z oryginalnym TSA, czyli Marek Piekarczyk, Stefan Machel, Zbigniew Kraszewski i Paweł Mąciwoda, a przed śmiercią również Andrzej Nowak. Drugi to efemeryda założona przez basistę Janusza Gniekrasza i perkusistę Marka Kapłona, którzy dokoptowali sobie trzech młodych muzyków. Ale to nie pierwsza taka sytuacja w historii TSA. Na początku lat 90. też działały dwie grupy, TSA i TSA Evolution. Zresztą na podstawie historii jednego z najsłynniejszych polskich zespołów heavy metalowych można by spokojnie nakręcić serial w stylu brazylijskich czy argentyńskich sitcomów. Tam kłócił się chyba każdy z każdym, by potem się pogodzić i znów się pokłócić. Sąd raz wkroczył i orzekł w 2000 roku, że pod nazwą TSA może występować tylko piątka oryginalnych muzyków, czyli Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak, Stefan Machel, Janusz Niekrasz i Marek Kapłon. Jakoś wytrzymali ze sobą kolejne 17 lat, choć wciąż się kłócili, nie rozmawiali ze sobą, robili sobie na złość. Zdążyli nagrać tylko jedną płytę, Proceder. I tak było do 2017 roku, kiedy Marek Piekarczyk miał już dość i zrezygnował. Reszta próbowała to ciągnąć dalej, ale jak myślicie, co się stało? No oczywiście, pokłócili się. Heavy metalowy sitcom trwał jednak w najlepsze, bo dwa lata później Niekrasz i Kapłon reaktywowali TSA, a w 2021 roku Machel z Nowakiem, czyli muzycy, którzy nie znosili się i walczyli ze sobą wcześniej, też się dogadali. Zaproponowali znienawidzonemu Piekarczykowi współpracę. Dołączyli do nich Kraszewski, który występował w TSA przez drugą część lat 80. i Paweł Mąciwoda, też grający w jednym z wcieleń TSA pod koniec lat 90. Obydwa zespoły obeszły w jakiś sposób wyrok sądowy. TSA Nowaka, Piekarczyka i Machela przyjęło nazwę Dream Team, a to Niekrasza i Kapłona dodało pierwsze literki i nazwisk muzyków i powstała poczwarka TSA MNKWL. Po śmierci Nowaka TSA Dream Team występuje w kwartecie. TSA, Piekarczyka i Machela wydał singla z premierową piosenką i dwupłytowy album koncertowy, a TSA MNKWL płytę z premierowym repertuarem. Co prawda sprawa sądowa się nie toczy, to jest od niej o włos, bo TSA Niekrasza i Kapłona używa logo, które nie jest ich własnością. Zobaczymy, jak skończą się te przepychanki. Jak widzicie, nawet historia powiedziana skrótowo ma niezwykle dużo wątków i zwrotów akcji. A przed wami TSA jeszcze z czasów, kiedy cała piątka grała razem, czyli z płyty Proceder z roku 2004.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Od lat istnieje konflikt pomiędzy Krzyśkiem Jaryczewskim a Wojciechem Łuczaj-Pogorzelskim, czyli pierwotnym wokalistą i założycielem oddziału zamkniętego, a gitarzystą tego zespołu. Konflikt trafił nawet do sądu. O co walczy Krzysiek Jaryczewski?
2: O dwie sprawy. O nazwę, znak graficzny, o Z i o 8 bodajże piosenek, tych, które ja jestem pewien, że są moimi kompozycjami. Wystąpiłem do sądu o przyznanie mi praw autorskich, kompozytorskich, bo autorem tekstów jestem ja i to nie ulega jakby dyskusji, natomiast kompozycje też są moje i tych akurat jestem pewien, bo reszty tak nie za bardzo, ponieważ no było sporo używek w tym czasie z mojej strony i nie do końca pamiętam, jak to było. Więc ja wystąpiłem o przyznanie mi praw kompozytorskich do tych piosenek, których jestem pewien, że to są moje kompozycje. Na pewno Obudź się, na pewno Prywatka, na pewno Ich marzenia, Pershingi, czyli Nazajutrz, Jestem zły, debiut z drugiej płyty, Twój każdy krok. No ale tam nie jestem wyłącznym kompozytorem, ponieważ uważam, że solówka, która jest taka arabska,

0: pewien, dlatego o niej wystąpiłem. Próbowałem się dogadać, więc Wojtek mówił, że no okej, na początku, jak zaczęliśmy jeszcze rozmawiać o tym, dobrze, dobrze, ja się zgadzam, ale zostaw mi chociaż 1% przy tych, żeby po prostu nazwisko nie zniknęło jako współkompozytora. Ja się zgodziłem wstępnie, no ale później to wszystko się rozmyło i przeciągało w czasie, więc skierowałem sprawę do sądu.
1: Warto dodać garść faktów. Krzysiek Jarczewski stworzył Oddział Zamknięty wraz z Jarosławem Szlagowskim w 1979 roku. Chwilę później dołączyli kolejni muzycy, Paweł Mścisławski i Wojciech Łuczaj-Pogorzelski. Jary wiele piosenek napisał jeszcze przed stworzeniem oddziału. Zespół stał się jedną z największych gwiazd pierwszej połowy lat 80. Wydał 2 płyty, kilka singli i stworzył kilkanaście nieśmiertelnych przebojów. Jary żył wtedy życiem rock'n'rollowca, a w pewnym momencie zachorował na zapalenie płuc, doszło też do zapalenia gardła, stracił głos i musiał odejść z zespołu. Po wielu terapiach i odwykach wrócił do śpiewania na początku XXI wieku i postanowił uregulować swoje sprawy. Wspominał w książce Byłem w piekle, którą napisał z dziennikarzem Kamilem Wicikiem. Po odejściu Szlagi skład oddziału wydawał się niestabilny, więc pomyślałem, że przypiszę na Wojtka moje kawałki, żeby zespół całkiem się nie rozpadł. Byłem młody i głupi, dla mnie pieniądze nie miały żadnego znaczenia, więc gdy przed wydaniem płyty rejestrowaliśmy piosenki w ZAX-ie, zgodziłem się po pijaku oddać prawa do 7 numerów. Wiele konfliktów pojawiło się również po śmierci Czesława Niemena. Córka z pierwszego małżeństwa słynnego artysty miała żal do jego drugiej żony Małgorzaty Niemen o odcięcie jej od majątku po ojcu i wytoczyła jej sprawę. Sama Małgorzata też ograniczała możliwość grania utworów męża. Posłuchajcie Niemena sprzed ponad 50 lat.
2: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Ogromny konflikt trwa również pomiędzy Anną Skrobiszewską, czyli wdową po Grzegorzu Ciechowskim, i muzykami Republiki. Zbigniew Krzywański, gitarzysta, który grał w Republice od początku aż do śmierci Ciechowskiego, zdecydował się pójść do sądu.
2: Cała sprawa jest nie tyle o nazwę, bo cały przebieg procesu sądowego nie był o ustalanie nazwy, ponieważ ja do sądu, jak się okazało, musiałem pójść, bo nie dało rady tego załatwić wcześniej, w inny sposób, przedsądowo. Cały spór nie polega na tym, kto ma prawa do nazwy, bo dla mnie oczywistym jest to, że nazwa Republika przynależy do członków zespołu do momentu śmierci ostatniego z nas. Jest takie orzeczenie, jeszcze nie pamiętam dokładnie z którego roku, ale jest orzeczenie Sądu Apelacyjnego, bodajże gdzieś tam ze Śląska, z Katowic chyba, które definiuje nazwę zespołu muzycznego. Że nazwa zespołu muzycznego jest jak gdyby zbiorowym pseudonimem artystycznym zastępującym nazwiska wszystkich członków zespołu i stanowi ich dobro osobiste. A dobro osobiste, jak sama nazwa wskazuje, jest przypisane do osoby. W momencie, kiedy osoba umiera, wszystkie prawa osobiste przypisane tej osoby przestają istnieć. Czyli ta osoba, w związku z tym, że jej nie ma, nie ma też jej praw. Mówię tylko i wyłącznie o prawach osobistych. Oczywiście, do nazwiska przypisane są na przykład prawa autorskie. Mówię o niemajątkowych, ale osobistych. Nie porównujmy tego do praw autorskich, ponieważ w tym orzeczeniu, o którym mówię, do nazwy zespołu nie stosuje się praw z zakresu praw autorskich. Czyli nie jest ważne nawet, kto wymyślił nazwę. Ważne jest to, że ta nazwa zespołu jako pseudonim zastępuje nazwiska i stanowi dobro osobiste wszystkich członków zespołu. Bez względu na wkład i tak dalej, kto jaką rolę w zespole pełnił. Więc ja do sądu poszedłem jako współwłaściciel tej nazwy, a nie prosiłem o sąd o ustalanie prawa do nazwy, tylko sprawa była o naroszeniu dóbr osobistych przez Annę, wdowę po Grzegorzu, która nie wiedzieć czemu w pewnym momencie stwierdziła, że trywializując, upraszczając sprawę, że jest Republiką. Złożyła do Urzędu Patentowego słowo Republika jako towarowy znak słowny. Zresztą w trakcie procesu sędzia zdefiniował dla uproszczenia sprawy, bo chodziło o to, żebyśmy się dobrze gdzieś tam komunikowali. Tak przynajmniej to odebrałem, że zarejestrowanie nazwy w Urzędzie Patentowym, czyli prawa do znaku towarowego, są de facto prawem do nazwy zespołu na wszelkich polach. Tak to, wiesz, skutkuje. No nie mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby raptem powiedzieć, że cały dorobek naszego życia nie jest nasz, tylko jest wdowy po Grzegorzu, która uznała, że Republikę odziedziczyła po Grzegorzu. Praw osobistych się nie dziedziczy. Jeżeli ja odejdę z tego świata, a koledzy pozostają, ja też już nie będę właścicielem nazwy Republika, ponieważ nie ma mnie. Jak mnie nie ma, to nie mam praw. Ostatni z nas odejdzie, to już nas nie interesuje, ponieważ nie ma żadnego z tych, których nazwa Republika stanowiło dobro osobiste. To jest niedziedziczalne. Przechodzi de facto do domeny publicznej.
1: Podobne sprawy toczyły się już wcześniej i już wcześniej sądy ustalały, czym jest zespół muzyczny. Do sądu trafili też Małgorzata Ostrowska i Grzegorz Stróżniak, kiedyś podpory zespołu Lombard. W 2009 roku Stróżniak zastrzegł w ZAIKS-ie, że każdy, kto chciałby wykonywać utwory Lombardu, musi uzyskać jego zgodę. Dla Ostrowskiej znaczyło to tyle, że nie mogła śpiewać, a i nagrywać swoich wersji piosenek, których była współautorką. Mimo prób porozumienia nie doszło do niego i musiał się tym zająć sąd. W listopadzie 2019 roku orzekł, że Ostrowska ma takie samo prawo do praw autorskich co Stróżniak i może wykonywać swoje piosenki. Przed wami Lombard jeszcze sprzed konfliktu.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Krzysiek Jaryczewski walczy o swój dorobek już od jakiegoś czasu. Zapytałem się go, dlaczego nie dopilnowywał tego wcześniej.
2: Trzeba pamiętać, że ten show biznes nasz, taki na wzór zachodni, zaczął funkcjonować stosunkowo niedawno. W latach 80. dopiero to były początki tych zespołów, a wtedy jeszcze nic nie funkcjonowało. Ja pamiętam, jak na rynku fruwały jakieś znaczki z rozetkami, kasety były wydawane pirackie. Wtedy te prawa własności intelektualnej w ogóle nie obowiązywały w latach 80. Później po 90. roku, wiadomo, po zmianie systemu zaczęło to wszystko nabierać jakichś takich cywilizowanych form. Natomiast te zespoły, które właśnie miały początek w latach 70. czy pod koniec lat 70. czy w latach 80., no to nie miały uregulowanych tych spraw. I stąd są te konflikty. Prawo jest też niejasne w tej kwestii. Prawo amerykańskie, na które niektórzy sędziowie się powołują, w Polsce nie obowiązuje. Ta dokumentacja też jest kiepska z tamtych lat, więc to jest problematyczne wszystko. Można się opierać, na czym ja się opieram, na zeznaniach świadków, na fiszkach ze studia nagrań w Szczecinie, na takich listach do cenzury, czyli na takich, jak to się nazywało, setlistę trzeba było, żeby urząd tej komunikacji z myślą do spraw kontroli, żeby wydał stempel, żeby koncert mógł się odbyć, to trzeba było setlistę napisać i utwory dołączyć, teksty i tak dalej. Więc na tym się opieram, gdzie w początkach lat 80. większość tych utworów, które graliśmy, właśnie jest w moich kompozycjach. Tam jest to udokumentowane. Czy na fiszkach, czyli wyciągach ze studia, tam gdzie nagrywaliśmy. Później to zostało trochę przeinaczone i źle wpisane i w Zaiksie i tak dalej. Ponieważ no, ja już chodziłem na wysokich obrotach wtedy na innej planecie i nie dopilnowałem tego. Więc na tym ja się opieram. Ale takich nie ma umów jakichś, tak, które by regulowałyby te sprawy. Wtedy w ogóle to nie funkcjonowało. Stąd tyle tych konfliktów jest.
1: Szczerze mówiąc, rzadko który z muzyków, gdy zaczyna grać, zastanawia się nad przyszłością. Cieszy się muzyką, popularnością, a refleksja przychodzi później. Tak było właśnie z Jarym. Do sądu poszli również byli koledzy zespołu Demono. Grupę założył Marek Kościkiewicz, Piotr Kupiaczyk i Dariusz Krupicz w 1984 roku. Nazwali się wtedy Mono. 3 lata później zmienili nazwę na Demono i dołączyli Andrzej Krzywy, Jacek Perkowski i Robert Chojnacki. Kościkiewicz był głównym twórcą repertuaru zespołu. Dwukrotnie opuszczał zespół, a kilka lat po drugim odejściu powołał do życia swoje Demono. I tak w 2008 roku działały 2 zespoły o tej samej nazwie. Andrzej Krzywy wytoczył Kościkiewiczowi proces i po 11 latach wygrał go. Przypominam, że dziś na rekolekcjach o konfliktach, które kończą się często w sądzie. W drugiej godzinie Zbyszek Krzywański i Krzysiek Jarczewski opowiedzą o możliwościach pojednania. Z kolejnymi opowieściami wrócimy za kilkanaście minut, a przed wami Demono z najlepszego okresu, kiedy jeszcze panowie żyli w zgodzie.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Bow Media Expert Tanima.
0: W Media Expert wyprzeda.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Witam w drugiej godzinie Rokolekcji. Dziś rozprawiam o konfliktach kończących się w sądach. W pierwszej godzinie Krzysiek Jareczewski i Zbyszek Krzywański nakreślili, na czym polega konflikt i dlaczego musieli szukać pomocy w sądzie. Zadałem Zbyszkowi pytanie, czy mogli się porozumieć i nie iść do sądu?
2: Na samym początku, w pierwszych kilku zdaniach padła propozycja ze strony sądu ugody, na którą ja z miejsca przystałem. Anna wycofuje zapisy z urzędu patentowego, ja wycofuję pozew, bo ten pozew miał jeszcze swoje tam uwarunkowania, bo chodzi o to, żeby tam ogłosić w mediach, że Anna naruszyła moje dobra osobiste i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem w stanie z tego zrezygnować, że to jest żaden dla mnie problem, zresztą nie na tym mi zależało. Zależało mi na tym, żeby mieć święty spokój, ja i moi koledzy z Republiki, żebyśmy mieli święty spokój, jeżeli chodzi o prawa do nazwy, bo to jest zawsze problem. Bo czym to skutkowało? Skutkowało to tym, że był taki projekt, który wymyślił Leszek Bielik z takim producentem, z Michałem Sokołowskim pod tytułem Obywatele Republiki. I okazało się, że jest problem z używaniem nazwy Republika do promowania tych koncertów. No to jest już kuriozalna sytuacja, że ja nie mogę, promując koncert, a brałem udział w tym koncercie jako Czarno-Białe Ślady, nie mogę użyć nazwy Republika, bo narażę się na jakieś tam kłopoty z tym związane. To były sytuacje kuriozalne. Gdyby ja był producentem tego koncertu, to bym to zlekceważył. Te obostrzenie, że trzeba pozyskać licencję, bo takie były żądania pełnomocnika Anny. Ja bym to zlekceważył, bo proszę bardzo, no to podaj mnie do sądu. No ale to był konkretny producent, który miał swoje obawy i nie używał słowa Republika przy promocji koncertu, koncertów, na których grane były piosenki Republiki. Ba, występowali na tych koncertach w większości dwaj, a na jednym czy też dwóch, trzej członkowie zespołu. No to są sytuacje, znowu mówię, kuriozalna konstrukcja logiczna, która powoduje to, że dla mnie jest to niezrozumiałe. Wracając do sprawy. Tego typu propozycja. Wycofujesz zapisy z urzędu patentowego, ja wycofuję pozew. Jest sytuacją dla mnie jak najbardziej tego. No niestety to nie zostało podchwycone. Próbowaliśmy negocjować za pośrednictwem mediatora, którego też sąd zaproponował. O mediacjach niestety nie mogę nic mówić, bo to jest sytuacja tajna. Takie są zasady, ale tak czy inaczej też się nie dogadaliśmy. Dla mnie podstawowym problemem oczywiście jest to, że prawa do nazwy zespołu mają członkowie zespołu. Nikt inny. Nie ma takiej możliwości, no po prostu obiektywnie. Trzeba też rozróżnić, co jest w szeroko rozumianym sprawie spadkowym. Dziedziczy się kasę, czyli dziedziczy się prawa majątkowe. Nie można odziedziczyć praw osobistych. Nikt nie może odziedziczyć twojego imienia i nazwiska i twojej tożsamości. Nazwa zespołu ma ten sam walor, znaczy ma tę samą cechę, jest przypisana do członków zespołu, bo pseudonim zbiorowy artystyczny może być przypisany do konkretnych osób i nieprzypadkowo stanowi w tym orzeczeniu dobro osobiste.
1: Jak widać, Zbyszkowi Krzywańskiemu został niestety tylko sąd. Przed oblicze Temidy trafili również muzycy Czerwony Gitar. Stało się to wtedy, gdy Seweryn Krajewski, długoletni lider zespołu, chciał zabronić pozostałym dwóm muzykom, Jerzemu Skrzypczykowi i Bernardowi Dornowskiemu, używania nazwy. Oni udowodnili, że Krajewski nie był współzałożycielem zespołu, a dołączył do niego troszkę później. W listopadzie 2000 roku sąd wydał wyrok na korzyść Skrzypczyka i Dornowskiego. Przed wami Czerwone Gitary z okresu bigbeatowego.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rekolekcje w Antyradiu.
1: Spytałem się Krzyśka Jerczewskiego, czy próbował i próbuje kontaktować się z Wojtkiem Pogorzelskim i czy interesuje się, co z nim się teraz dzieje.
2: Nie, specjalnie nie. Interesowałem się do niedawna jeszcze tym, co się z Wojtkiem dzieje. Nawet mu próbowałem pomóc w kwestii właśnie uzależnień, bo mam spore doświadczenie, no ale niestety skorzystał na początku połowicznie, później w ogóle. Teraz nie wiem, jaka jest sytuacja, bo jak próbuję do niego napisać SMS-a czy zadzwonić, to nie odbiera. Ja patrzę z perspektywy swojej historii, też na historię Wojtka. Wiesz, ja musiałem najpierw ogarnąć się zdrowotnie, pójść na porządną terapię, najpierw się odtruć w ogóle z tego wszystkiego, pójść na terapię taką stacjonarną, później kontynuować to leczenie, pracować nad sobą ciężko, żeby zacząć funkcjonować w świecie, no, jako muzyk, jako ojciec, jako, no, każda z tych ról wymaga racjonalności i takiego trzeźwego spojrzenia. To od tego trzeba zacząć. Tak? A reszta to przychodzi później dosyć łatwo. Do sądu się idzie zwykle w takich momentach, kiedy nie można się porozumieć. Próbowałem, odkąd przetrzeźwiałem, czyli mniej więcej od 2000 roku, próbowałem jakoś załatwić to polubownie, jakoś się dogadać, coś ustalić, pójść nawet na jakiś kompromis, ale no, żeby to załatwić, żeby te wszystkie sprawy formalne związane z oddziałem, związane z piosenkami, żeby to nie było takie zawieszone, no, że nie wiadomo, co się dzieje. Próbowałem, no niestety Wojtek mnie zwodził przez kilka ładnych lat, co się wydać może dziwne, ale znając go i umiejętność jego manipulacji, takiego odwlekania, znikania i tak dalej. No i wreszcie po prostu pękła pewna nitka, już taka kropla się przelała. I dlatego poszedłem z tym do sądu, też licząc na to, w jakimś sensie, że to go zmobilizuje do tego, żeby się porozumieć. Ja jestem otwarty, ja nawet jestem otwarty na to, żeby, nie wiem, po załatwieniu tych spraw formalnych, po porozumieniu się, żeby na przykład nagrać wspólny materiał i pojechać w trasę, no. Myślę, że to by było z korzyścią i dla nas, dla mnie, dla Wojtka, dla słuchaczy, dla wszystkich, no. Ale tutaj trzeba partnera, no. Ale ja mam nadzieję, że kiedyś Wojtek do tego dojrzeje, zwłaszcza gdyby się zaczął leczyć poważnie ze swoich uzależnień, to wtedy jest szansa.
1: Wydaje mi się, że gdyby się dogadali i połączyli szyki, to może jeszcze na chwilę odzyskaliby trochę popularności sprzed lat. Napisałem do Wojtka, aby skomentował sprawę z Krzyśkiem. Najpierw odpisał: tak, z największą przyjemnością wyjaśnię wszystkie kłamstwa. Krzyś zmienił prawdziwą historię OZ. Potem, mimo wielu moich ponagleń, nie odezwał się, więc zdania Wojtka wam nie przytoczę. Jary wciąż walczy, ale też gra koncerty, nagrywa kolejne płyty i to całkiem udane. Oto fragment jednej z nich.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Reklama. Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hit sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hit Ster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hit Ster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hit Ster Rock. Domówka hitstera.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Wracamy do Republiki. Wyrok w sprawie między Zbyszkiem Krzywańskim a Anną Skrobiszewską zapadł 17 października 2025 roku.
2: Wyrok jest następujący. Sprawę wygrałem. Czyli sąd stwierdził, że Anna naruszyła moje dobra osobiste, rejestrując Republikę jako znak towarowy, czyli tak jakby zawłaszczyła moją, no i siłą rzeczy, co jest pokłosiem tego wszystkiego, moją i kolegów z Republiki własność. Co się z tym łączy? No, przede wszystkim święty spokój, bo to nie chodzi o pieniądze. Jak ktoś będzie chciał zagrać koncert z piosenkami Republiki, to może go zagrać. Ja nigdy nie będę żądał pieniędzy za to, że ktoś chce firmować jakiś tam koncert nazwą Republika, ale mówię w tym sensie, nikt nie może się nazwać zespołem Republika, ale jeżeli na przykład na jakimś koncercie będą wykonywane piosenki Republiki, to jest użyta nazwa do promocji tych koncertów, ale to niech się dzieje. To byłoby z mojej strony kompletnym... Jest nawet na ten temat dość ciężko mówić, bo dla mnie to są tak absurdalne rzeczy. No chcesz zagrać koncert tribute to Republika, graj go. Chcesz nagrać płytę z piosenkami Republiki, graj go. Chcesz używać nazwy Republika do promocji tych swoich wydarzeń, to rób to. Przecież my, a szczególnie wdowa po Grzegorzu, zarabiamy na tym pieniądze. No przecież tam są nasze prawa autorskie i to mówię, w większości to są prawa autorskie Grzegorza. Ja nie rozumiem całej tej sytuacji, nie rozumiem tego, że byłem zmuszony do tego, żeby pójść do sądu i walczyć o swoje, dlatego że wszyscy spadkobiercy artystów, w tym również Anna, odziedziczyła wszystkie prawa majątkowe do całego dorobku Grzegorza, czyli do tantiem autorskich, do tantiem wykonawczych, tam gdzie ma prawa producenckie, mówię, prawa do wydania, to też odziedziczyła. Odziedziczyła tantiemy sprzedażowe z płyt. Całą tę kasę oczywiście odziedziczyła i całą kasę z tytułu tych tantiem, jak najbardziej ta cała kasa jej się należy i nikt jej w tym nie przeszkadza, nikt jej nie stawia żadnych katarot i ona po prostu z tego żyje, to są normalnie, legalnie odziedziczone pieniądze. Dlatego też bardzo się zdziwiłem, że jeszcze rzuciła się na coś, co jej nie przynależy, bo nie może przynależy. Ale poza tym to też jest kultywowanie zespołu. O tym zespole dzięki temu się pamięta. Te piosenki dzięki temu żyją. Więc jakiekolwiek ograniczanie w promocji tych piosenek, czyli że na przykład jest to piosenka z repertuaru zespołu Republika, albo koncert jest poświęcony Republice, albo, nie wiem, artyści, którzy grają Republikę, coś tam robią. To wszystko nam służy po prostu, pod każdym względem. I jeżeli chodzi o popularyzację całego naszego dorobku i zarabiamy na tym wszyscy pieniądze, mniejsze lub większe, bo to każdy z nas ma inne te prawa autorskie, ale to się wszystko gdzieś tam dzięki temu dzieje. Gdzieś z tyłu głowy mam nadzieję, że to będzie można rozwiązać, że tę sytuację będzie można zamknąć na zasadach jakiejś ugody, bo ja nie chcę z nikim mieć żadnych konfliktów. Ja po prostu chciałbym po prostu mieć święty spokój. To trochę na tym to polega. Republika jest nasza i nigdy niczego ja nie będzie. No chyba, że ostatni nas zejdzie z tego świata, no to wejdzie do domeny publicznej i tyle.
1: Zbyszek Krzywański wygrał w sądzie okręgowym pierwszej instancji. Wyrok jest jednak nieprawomocny, a Anna Skrobiszewska uznała, że nie zgadza się z nim i złożyła apelację do sądu apelacyjnego. Czekamy na jej wynik. Zgłoszona przez nią ochrona nazwy w Urzędzie Patentowym kończy się jesienią 2026 roku. Prawdopodobnie urząd nie będzie chciał dalej chronić nazwy. Poprosiłem Przemysława Wałczuka, pełnomocnika rodziny Skrobiszewskich, o oświadczenie w tej sprawie. Odpowiedział, że takie oświadczenie pani Anna złożyła w prasie i nie będzie mi wysyłał osobnego. Zacytuję to, co znalazłem w internecie. Dziennikowi Fakt powiedziała tak. Brak jest uzasadnienia wyroku, gdyż został on wydany na posiedzeniu niejawnym, w związku z czym nie ma możliwości szczegółowego odniesienia się do toku rozumowania sądu. Z kolei sam kierunek rozstrzygnięcia pokazuje, że sąd nie uwzględnił przewodniej roli Grzegorza Ciechowskiego w zespole Republika, zrównując ją z innymi członkami. Tak naprawdę nie jest to spór ze mną, ale podważanie pozycji Grzegorza w zespole i roli, jaką pełnił. Toczy się też sprawa pomiędzy Anną Skrobiszewską i Weroniką Ciechowską, najstarszą córką lidera Republiki, ale chodzi w niej o spadek, którego Weronika nie dostała w należytej wysokości. Tak dla przypomnienia, liderem Republiki był oczywiście Ciechowski, ale pozostali muzycy mieli ogromny wpływ i na brzmienie zespołu, i na kompozycję. Szczególnie, że w latach 90. komponowali wszyscy członkowie zespołu. Przed wami Mamona z płyty Masakra, na której współkompozytorem wszystkich piosenek jest właśnie Zbyszek Krzywański.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Dziś na Rokolekcjach zająłem się konfliktami, a moimi rozmówcami byli Krzysiek Jaryczewski i Zbyszek Krzywański. Rozmawialiśmy o sprawach sądowych, które toczą. Więcej o konflikcie między Jaryczewskim a Łuczaj Pogorzelskim przeczytacie w książce Byłem w piekle, wywiadzie Rzece, który z wokalistą działu zamkniętego przeprowadził świetny dziennikarz Kamil Wicik. Konflikty w świecie rocka zdarzają się bardzo często i część z nich kończy się w sądzie. O tych najważniejszych na polskim podwórku opowiedziałem wam na tych Rokolekcjach. W świecie rocka też wiele się działo, zarówno w samych zespołach, jak i do sądu trafiały konflikty z różnymi platformami czy firmami płytowymi. Pamiętam, że na początku XXI wieku John Densmore, perkusista The Doors, zablokował dwóm swoim kolegom, Robbie Kriegerowi i Rayowi Manzarkowi, używania nazwy The Doors. Panowie nie przyjęli się tym i zmienili nazwę na The Doors of the 21st Century. Wokalistą został świetny Ian Astbury. Byłem na ich koncercie na warszawskim Torwarze. Wspaniale było usłyszeć gitarę Kriegera i klawisze Manzarka. Podobny manewr zastosowali na naszym podwórku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Lider i założyciel zespołu Kompi, Sławomir Łosowski, nie pozwolił im na używanie nazwy, więc oni dodali jedno i wyszła zbitka słowa Kompi i cyfry 2. Znana była też sytuacja, kiedy Ozzy walczył z Tommy Iommi, aby gitarzysta nie używał nazwy Black Sabbath na płytach, które przypominały bardziej jego solowe projekty. Tu walka zakończyła się ugodą, dzięki czemu w pewnym momencie Black Sabbath mogli zejść się w oryginalnym składzie. Pewnie część z was pamięta też batalię Metalliki przeciwko platformie Napster, na której użytkownicy mogli za darmo wymieniać się nagraniami. Metallica tę sprawę wygrała. Czy miała rację? Ja uważam, że miała. Wartość intelektualna jest chroniona prawem i nie powinno się jej rozpowszechniać bez zgody twórców. Poważny konflikt był też między liderami legendarnego polskiego zespołu metalowego, czyli grupy Kat. Gitarzysta Piotr Luczyk chciał zabronić Kostrzewskiemu używania nazwy Kat, choć ten najpierw nazwał swój zespół Kat z Romanem, a potem Kat et Roman Kostrzewski. Luczyk nie mógł zbyt wiele zrobić, więc w pewnym momencie blokował piosenki Kostrzewskiego na platformie YouTube i źle się o nim wyrażał. Nawet w obliczu śmierci Kostrzewskiego nie potrafił zmienić swojego zdania. I Katem z nieżyjącym już niestety Romanem Kostrzewskim zakończę dzisiejsze Rokolekcje. Przygotował je dla was i poprowadził Leszek Gnoiński, który wraz z Antyradiem gra wam najlepszy rok na świecie. Rokolekcyjne i antyradiowe do usłyszenia, a przed wami Kat et Roman Kostrzewski z ostatniej bardzo dobrej płyty Popiór.
0: Rokolekcje w Antyradiu.